0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.

0: Auto Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dzisiaj testy w pełni odnawialnej benzyny i uwaga, mandaty dla kombajnistów. Będą też aktualności, o tym wkrótce. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Auto Radio.
1: Kombajn, przypomnę, jest wolnobieżnym pojazdem silnikowym, którego maksymalna prędkość może wynieść 25 km na godzinę. Do kierowania nim wymagane jest prawo jazdy kategorii T, B, C1, C, D1 lub D. W czasie jazdy kierujący kombajnem ma obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu zespołu żniwnego, tak zwanego headera. Jeśli kombajnista tego nie zrobi, popełnia wykroczenie.
0: Aktualne przepisy.
1: Do niedawna groził za to mandat w wysokości 500 zł. Po zmianach w taryfikatorze mandatów jego wartość wzrosła do, uwaga, 5000 zł. A jeśli sprawa trafi do sądu, to maksymalna kara może wynieść 30 tysięcy złotych. Chodzi w tym wszystkim o szerokość maszyn rolniczych, które mogą uczestniczyć w ruchu, a wynosi ona 3 metry, a jazda z zamontowanym urządzeniem tnącym z przodu kombajnu powoduje, że kierujący łamie zasadę zajmowania tylko prawego pasa jezdni. W tym wypadku jest więcej niż wskazane przepisami 3 metry. Teraz testy w pełni odnawialnej benzyny.
0: Aktualności.
1: Toyota, między innymi z BMW i Boschem, prowadzi w Hiszpanii 6-miesięczny test wykorzystania aut napędzanych tak zwaną odnawialną benzyną. Nexa 95 firmy Repsol jest produkowana z surowców, które zapewniają redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. Jednocześnie pozostaje ona w pełni kompatybilna ze współczesnymi silnikami benzynowymi. Test ma na celu otrzymanie danych i wniosków, które wesprą toczące się w Europie dyskusje polityczne na temat dekarbonizacji sektora motoryzacyjnego. W obliczu obecnej polityki Unii Europejskiej, która skupia się głównie na elektryfikacji, projekt ma udowodnić, że paliwa odnawialne mogą odgrywać uzupełniającą rolę w redukcji emisji CO2. Niestety jest jedno ale, i to duże. Koszt wyprodukowania odnawialnej benzyny Nexa 95 na dzień dzisiejszy to około 24 zł za litr, czyli ponad trzykrotnie więcej niż dzisiejsza, już bardzo wysoka cena paliwa.
0: Autoradio.
1: I na koniec aktualności i przypomnienie. Ruszył remont wiaduktu przy ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze w ciągu drogi krajowej numer 5. Do 29 lipca kierowcy muszą uważać na zmianę organizacji ruchu w newralgicznym miejscu na drogowej mapie stolicy Karkonoszy, czyli skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z Karola Miarki i odcinka dojazdowego do ronda Majewskiego na wjeździe i wyjeździe m.in. do i z Szklarskiej Poręby oraz Zgorzelca. Arek Włodarski, szerokości, do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: 8 milionów złotych na przebudowę Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, ulica Wrocławska w Wałbrzychu, oficjalnie otwarta, i piknik edukacyjny w Suchej, w powiecie lubańskim.
0: Muzyczne radio.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: Będzie długo oczekiwana przebudowa Złotoryjskiego Ośrodka Kultury. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało miastu na ten cel 8 milionów złotych dofinansowania z funduszy europejskich.
3: Zakres planowanych prac, które docelowo mają unowocześnić placówkę przy placu Rejmonta, jest bardzo szeroki. Chodzi przede wszystkim o kompleksowy remont sięgający od piwnic aż po strych wraz z częściową przebudową ciągów komunikacyjnych i likwidacją barier architektonicznych. Dla osób niepełnosprawnych zostaną zainstalowane winda i platforma przy schodach na tarasie, a na poddaszu powstaną dodatkowe pomieszczenia niezbędne do rozszerzenia działalności kulturalnej i merytorycznej, w tym m.in. studio nagraniowe. Roboty budowlane obejmą także instalacje wewnątrz budynku, termomodernizację oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Renowację i malowanie przejdzie też elewacja gmachu. Złotoryjski Ośrodek Kultury otrzyma również nowe profesjonalne wyposażenie w postaci sprzętu audiowizualnego, oświetlenia scenicznego oraz interaktywnych technologii edukacyjnych. W planie jest również wymiana wyeksploatowanych foteli w sali widowiskowej, ekranu kinowego i kotar scenicznych, a także zainstalowanie monitoringu. Całe przedsięwzięcie ma kosztować około 13,5 miliona złotych i ma potrwać do 2029 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
1: Teraz Wałbrzych, gdzie kilkanaście dni po zejściu drogowców z placu budowy oficjalnie oddano do użytku nowo wyremontowany fragment ulicy Wrocławskiej. Materiał Jacka Zycha.
4: Rzeczywiście proces oddawania zaledwie 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta, przebiegał dość płynnie. Ulica z utrudnieniami, ale była jednak niemal cały czas przejezdna. Dodatkowo prace na jezdni zakończyły się szybciej niż te w bezpośrednim jej otoczeniu. Nie było więc symbolicznego przecięcia wstęgi. Całą inwestycję zakończono briefingiem prasowym.
5: Proszę Państwa, to jest budowa, która trwała praktycznie tyle, ile powinna trwać. W tak kluczowym miejscu, z takimi utrudnieniami, bo przecież praca przy właściwie na krótko tylko zatrzymanym ruchu na tej drodze była naprawdę bardzo wymagająca. Od rana do nocy były nawet takie momenty, kiedy z naszą akceptacją prace toczyły się również w nocy. To jest bardzo ważne, bo uciążliwość dla mieszkańców po prostu były relatywnie nieduże.
4: Powiedział prezydent Wałbrzycha Roman Szałemej. Najważniejszą i najtrudniejszą częścią całej inwestycji było powiększenie prześwitu pod czynnym wiaduktem kolejowym. W przeszłości zdarzało się, że w konstrukcję mostu uderzały wiozące ponadgabarytowe ładunki samochody ciężarowe.
6: Zlikwidowano też poważne miejsce ryzyka dla ruchu kolejowego. Powiększając, poszerzając światło pionowe tego wiaduktu, po prostu zmniejszono ryzyko również jego uszkodzenia przez transport samochodowy. Więc dla mnie z punktu widzenia zarządcy linii kolejowej jest to również bardzo ważne zadanie.
4: A to już Rafał Wiernicki, dyrektor Wałbrzyskiego Zakładu PKP PLK. A remont 600-metrowego odcinka ulicy Wrocławskiej kosztował ponad 23,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Kręci mnie bezpieczeństwo latem, to nazwa pikniku edukacyjnego, który odbędzie się jutro w godzinach od 11 do 16 na przystani żeglarskiej Izery w Suchej w powiecie lubańskim. O szczegółach Justyna Bojakiewicz-Rodzeń z Komendy Policji w Lubaniu.
7: Na uczestników czeka bogaty program przygotowany przez policjantów lubańskiej jednostki policji oraz zaproszonych gości. Wśród atrakcji znajdzie się m.in. pokaz strażacki pod nazwą Moda nie zna wakacji, prezentacje z zakresu ratownictwa medycznego, pokazy działań ratowniczych na akwenach wodnych, występ Straży Granicznej, najprawdopodobniej z psami służbowymi, edukacja dotycząca bezpieczeństwa w ruchu drogowym, lesie, w górach. Podczas tego pikniku będzie można obejrzeć specjalistyczny sprzęt wykorzystywany przez służby mundurowe i ratownicze, usiąść za kierownicą policyjnego motocykla, sprawdzić swoje umiejętności na symulatorze dachowania oraz odwiedzić informacyjny punkt krwiodawstwa. Organizatorzy przygotowali również liczne gry, konkursy i zabawy dla najmłodszych. W organizacji tego wydarzenia zorganizowały się liczne służby, instytucje i organizacje, które każdego dnia dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Nie tylko powiatu lubańskiego, ale także powiatu karkonoskiego. Dzięki ich obecności uczestnicy będą mogli nie tylko zobaczyć sprzęt i pojazdy wykorzystywane podczas codziennej służby, ale również porozmawiać z funkcjonariuszami,

0: medykami, ratownikami oraz zdobyć praktyczną wiedzę, która może okazać się bezcenna w sytuacjach zagrożenia. Już dziś serdecznie zapraszam całe rodziny do wspólnego spędzenia czasu w atmosferze nauki, zabawy i bezpieczeństwa. To wyjątkowa okazja, aby przekonać się, że profilaktyka i edukacja mogą być ciekawe, a zdobyta wiedza może uratować czyjeś zdrowie i życie. Więc do zobaczenia 24 lipca na przystani żeglarskiej Izery.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR. Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
3: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
2: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju. Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat Polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
2: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczanie mu łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Girondi w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
5: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
6: Komfort pracy już niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
2: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
1: I wszystko się zgadza. Mocno przebojowa stacja na wakacje. 4 minuty po godzinie 6. Muzyczne radio w piątek, 24 lipca. A to oznacza, że nie dojrze, że mamy wakacje. To jeszcze jest piątek. To jeszcze słońce zapowiedziało już wcześniej, że ono w piątek będzie. A w sobotę i w niedzielę to już w ogóle. No bo dzisiaj oprócz tego słońca mogą pojawić się jeszcze przelotne opady deszczu. Zwłaszcza w tych porannych godzinach. Ale to, co dzieje się w pogodzie jutro i w niedzielę, pokazuje nam, że prawdziwe lato jeszcze jest. I to wcale nie jest tak, że idzie jesień, jak niektórzy mówią. Przyszły tydzień też zresztą będzie już bardzo, bardzo słoneczny. W przyszłym tygodniu mamy prognozy takie długoterminowe powyżej 30 stopni. To wszystko mówię w piątek o 6 rano po to, żeby się cieszyć. Żeby się cieszyć nadchodzącym weekendem wakacyjnym, zapraszamy Was na wspólny poranek, na wspólne powitanie piątku, bo chyba nie ma lepszego dnia. Jeśli już mamy witać jakiś dzień tygodnia, to niech to zawsze będzie piątek. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Ram & Coke, uwielbiamy to nagranie. Can't Understand.

0: Klasyczne radio. Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Po reklamie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Męskie granie orkiestra i wolne duchy. To był rok 2024, kiedy właśnie ten utwór stał się hymnem męskiego grania. Kwadrans po godzinie 6 już o poranku. Pora zerknąć do kartki z kalendarza.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: I jak wspomniałem, dzisiaj piątek, 24 dzień lipca, 160 dni do końca roku. Dziś obchodzimy święto policji w Polsce. Imieniny dzisiaj świętują Antoni, Borys, Kinga i Krystyna. Wschód słońca, 5.12, zachód słońca, 20.55. To oznacza, że dzień dzisiaj trwa 15 godzin i 43 minuty. No i jest krótszy, tak, niestety. Dzień jest już krótszy o 49 minut. My natomiast jeszcze... A propos tego święta policji, ono oczywiście odwołuje się do historii, ponieważ w 1919 roku powołano policję państwową właśnie w piątek 24 lipca, stąd się to bierze. Dziś piątek i końcówka lipca, w zasadzie jeszcze jest to przedostatni piątek lipca, ale już ostatni weekend za tydzień, w piątek 31 dzień tego miesiąca, no i połowa wakacji w sumie za tydzień. Więc korzystajmy, bo myślę, że będziemy na pewno za tym lipcem, chociaż w części, w połowie tęsknić, bo były słoneczne dni, trochę tych deszczowych ostatnio. Weekend, jak wspomniałem już wcześniej, zapowiada się fenomenalnie, zatem jakiekolwiek wyjście, czy to w góry, czy jakiś długi, długi spacer, może jezioro w ten weekend, to ma w końcu szansę wypalić. Zerknijmy jeszcze do kalendarium regionu.
1: Kalendarium regionu.
0: 24 lipca w 1593 roku Rada Miasta Wieleniej Górze zostaje upomniana za brak garkuchni dla nieżonatych górników złota z pobliskiego Jeżowa Sudeckiego. W 1755 roku władze Jeleniej Góry przekazały Katowi Miejskiemu nowy pręgierz, który stanął na rynku. A tego samego dnia w 1978 roku zmarł w Jeleniej Górze kapelan wojskowy 1. Dywizji Piechoty imienia Tadeusza Kościuszki utworzonej w ZSRR Wilhelm Kupsz. Przez wiele lat był on proboszczem parafii garnizonowej. Został pochowany na cmentarzu komunalnym.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hello Poland, my name is Carsten and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: 6.30 punktualnie na termometrach w okolicach 10 stopni, gdzieniegdzie może być jeszcze mglisto, uważajcie na to, tutaj prośba do kierowców, gdzieniegdzie opady deszczu, bardzo niewielkie opady przelotne, dosłownie mrzawki mogą się pojawiać jeszcze przez moment, w godzinach popołudniowych nawet o przelotnych opadach mowy już nie będzie, dzisiaj temperatury maksymalne nawet w okolicach 20 stopni, natomiast zdecydowanie przed nami po raz kolejny, jak się okazuje, chłodna noc, z piątku na sobotę temperatury spadną nawet poniżej miejscami 5 stopni. Mamy nadzieję, że jeszcze się to poprawi, ale to będzie tylko zapowiedź bardzo słonecznego i gorącego weekendu. 27 stopni w sobotę, a 28 nawet w niedzielę i cały czas bardzo dużo słońca.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A poranny raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
3: Dzień dobry, zapraszam na informacje. Petycja w sprawie połączenia Świdnicy z Wałbrzychem drogą dla rowerów. Kolegium Witolona w Legnicy.

0: do finansowania nie otrzymała. Zabrakło jej jednego punktu. Było 61, a potrzebowano 62. Ratusz złożył odwołanie kwestionujące ocenę ekspertów. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeprowadziło w ostatnich tygodniach ponowną ocenę merytoryczną z lotryjskiego wniosku i odwołanie jednak uwzględniło, przyznając 64 punkty na 76 możliwych do zdobycia. To oznacza dofinansowanie przebudowy z lotryjskiego ośrodka kultury w wysokości dokładnie 8 milionów 1020 zł. Nawet ta śmieszna końcówka, 20 zł, dodana do 8 milionów wydaje się wielokrotnie większa. Chodzi przede wszystkim o kompleksowy remont sięgający od piwnic aż po strych, z częściową przebudową ciągów komunikacyjnych i likwidacją barier architektonicznych. ZOK zostanie również dosprzętowiony w szerokim zakresie. Całe przedsięwzięcie ma kosztować około 13,5 miliona. Całość do zobaczenia i sprawdzenia do roku 2029. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Teraz Świdnica, gdzie jeden z mieszkańców apeluje do władz samorządowych o połączenie Świdnicy i Wałbrzycha, dwóch największych miast regionu, drogą dla rowerów. Skąd taka inicjatywa? Oto autora petycji pytał nasz reporter Jacek Zych. Nie zdałeś matury z matematyki? Kolegium Witelona w Legnicy przygotowało bezpłatną pomoc dla maturzystów. Uczelnia uruchamia 30-godzinny kurs przygotowujący do sierpniowej poprawki egzaminu.
2: Tak, budowy, która według zapewnień i porozumienia podpisanego w Wałbrzychu w listopadzie 2024 roku, czyli tuż po katastrofalnej powodzi, pomiędzy Wodami Polskimi a gminą Marcinowice, miała rozpocząć się już w tym roku. Tymczasem prace nie weszły nawet w etap projektowania. Mieszkańcy i samorządowcy upominają się o zbiornik, który ma ich uchronić przed niemal corocznymi zalaniami.
3: Wtedy dyrekcja miała tą świadomość, że w przeciągu 2 lat to wszystko się zadzieje. Jak widzimy, nie ma tego. Myślę, że to na poziomie właśnie centralnym, regionalnym, tam powinno też osobom tym zależeć na tym, aby to, co decyzyjnie zostało podjęte podpisaniem pewnych dokumentów, żeby to się w jakiś sposób rodziło, czy też już zaczęło funkcjonować. Na dzień dzisiejszy, mamy dzisiaj lipiec 2026, wiemy, że decyzji nie ma.
2: Powiedział mi wójt gminy Marcinowice Stanisław Leń. Wody Polskie tłumaczą się procedurami administracyjnymi związanymi z uzyskiwaniem decyzji środowiskowej. Nie ukrywają też, że na budowę po prostu póki co nie ma pieniędzy.
4: Decyzja środowiskowa będzie podstawą do sporządzenia kompletnej dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenia kolejnych procedur administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia budowy zbiornika. Aktualny szacunkowy koszt to około 64,5 miliona złotych. Może on jednak ulec zmianie w zależności od ostatecznie wybranego wariantu. Równolegle Wody Polskie pracują nad wypracowaniem modelu finansowania przedsięwzięcia i pozyskania środków na jego realizację.
2: A to Patryk Bałajewicz, rzecznik prasowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Według przedstawionego przez niego harmonogramu budowa zbiornika przy najbardziej optymistycznym scenariuszu może zakończyć się nie wcześniej niż w 2032 roku. Z Marcinowic, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Spektakularny mural powstał na ścianie siedziby MZK w Jeleniej Górze. Wyjątkowe malowidło ścienne zaprojektowane zostało przez Dawida Celka, artysty ze Świeradowa-Zdroju, z okazji 150-lecia komunikacji miejskiej w stolicy Karkonoszy.
5: Przede wszystkim bardzo dziękuję za wybranie mojej koncepcji i możliwość wykonania tego muralu. Chciałem przez niego pokazać, że MZK to jest firma przyjazna, punktualna, firma z dużą tradycją i bogatą historią, ale jednocześnie patrząca w przyszłość. Zależało mi też na tym, żeby ten mural nie był tylko obrazem doklejonym do budynku, ale żeby jakoś skomponował się z całym budynkiem poprzez kolorystykę i formę. I tutaj moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle.
1: Dodajmy, że transport publiczny w Jeleniej Górze ma niezwykle bogatą historię, począwszy od dyliżansów konnych przez tramwaje gazowe i elektryczne, dalej autobusy spalinowe, aż do współczesnych autobusów zeroemisyjnych. Z kolejnym raportem o 7.30 pojawi się w studio Ania Tarkota. Zapraszamy.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Hi, I'm Russell from Freemasons. You're listening to Muzyczne Radio. Dolny

0: Pieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol. Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

tu ciebie taki spokój. Gdy zapałkę znów ci gasi deszcz, tak na raz. Ja wciąż na to szczekam, ja na to warczę.

0: Boilo Koi Moves Tonight, 10 minut do 7.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Spoglądamy w gwiazdy już o poranku, no i sprawdzamy, jaki piątek nam się tutaj zapowiada. Barany, dobry czas na prostowanie jasności. Sporo ostatnio było zamieszania i niedomówień. Byki, odpowiedni dzień na planowanie, jeśli się da, dopinania spraw na tak zwany ostatni guzik. Bliźnięta, czeka udany dzień, sprawy ruszą z miejsca, otworzą się szeroko jakieś drzwi. Raki, z końcem tygodnia obowiązków będzie niezbyt wiele, wszystko raczej się uda. Lwy staną na wysokości zadania, do głosu dojdą siła, energia i pozytywne strony charakteru. Panny, dobrą formę warto wykorzystać przy trudnych rozmowach, między innymi o sprawach rodzinnych. Wagi, właśnie dziś mają szansę na załatwienie czegoś istotnego, od czegoś może sporo zależeć. Skorpiony, urodzone w listopadzie, mogą liczyć na powodzenie w sprawach sercowych. Strzelcy, trzeba poświęcić czas komuś w trudnej sytuacji, pomoże zwykła rozmowa. Koziorożce mogą zdobyć ważny dowód w kluczowej dla nich sprawie. Cel jest blisko. Wodniki z zapałem zaczęły tydzień i tak go skończą. Wszystko układać będzie się dobrze, a ryby z biegiem godzin i dnia wskoczą na obroty, ale poranne początki mogą być bardzo trudne. Mamy piątek, 24 dzień lipca. Święto Policji dzisiaj obchodzimy. Imieniny Antoni, wszechstronny, inteligentny, upadł. Borys, wyrozumiały, serdeczny i spokojny. Kinga, miła, pogodna i wesoła. A Krystyna, wrażliwa, krytyczna i konserwatywna. Osoby urodzone 24 lipca są prawe, odznaczające się poczuciem własnej godności. Są pełne energii, przedsiębiorcze, zawsze wierzą w siebie, są odważne, zuchwałe i nieustraszone. Zawsze dążą do samodoskonalenia, w głębi duszy są szlachetne, gorliwe i wytrwałe. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny, topaz, a sprzyjający znak zodiaku to waga. We'll be right back.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Siódma.
3: Czas na wiadomości.
5: Dziś znów zagrzmi są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą pozostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom.
6: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
5: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego. Chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota z Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
7: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
5: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
8: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
5: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaż w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
4: A w Muzycznym Radiu rzadkością nie jest wakacyjna muzyka, którą wam polecamy. Projekt R.I.O. i Keanu teraz All My Love. 4 minuty po godzinie 7 mówimy wam o poranku. Dzień dobry.

0: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl. W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda Block 1 kg Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was

0: Zalia i Piotr Rogucki, nie mam dla ciebie nic w muzycznym radiu, to już kwadrans po godzinie 7, a my w muzycznym radiu o poranku mamy dla was także na przykład Autoradio. To jeden z wielu programów, które o poranku wam proponujemy. Posłuchajcie teraz Autoradio, za chwilę Waves i Mr. Wilson, a także Shakira.
1: Autoradio. Program zaprasza sponsor Ultima Auto, w Jeleniej Górze i Zgorzelcu, dealer marki Omoda i Jayco.
2: Dzień dobry mobile, ruszamy w drogę. Dzisiaj testy w pełni odnawialnej benzyny i uwaga, mandaty dla kombajnistów. Będą też aktualności, o tym wkrótce. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Kombajn, przypomnę, jest wolnobieżnym pojazdem silnikowym, którego maksymalna prędkość może wynieść 25 km na godzinę. Do kierowania nim wymagane jest prawo jazdy kategorii T, B, C1, C, D1 lub D. W czasie jazdy kierujący kombajnem ma obowiązek zdemontowania znajdującego się z przodu zespołu żniwnego, tak zwanego headera. Jeśli kombajnista tego nie zrobi, popełnia wykroczenie.
1: Aktualne przepisy.
2: Do niedawna groził za to mandat w wysokości 500 zł. Po zmianach w taryfikatorze mandatów jego wartość wzrosła do, uwaga, 5000 zł. A jeśli sprawa trafi do sądu, to maksymalna kara może wynieść 30 tysięcy złotych. Chodzi w tym wszystkim o szerokość maszyn rolniczych, które mogą uczestniczyć w ruchu, a wynosi ona 3 metry, a jazda z zamontowanym urządzeniem tnącym z przodu kombajnu powoduje, że kierujący łamie zasadę zajmowania tylko prawego pasa jezdni. W tym wypadku jest więcej niż wskazane przepisami 3 metry. Teraz testy w pełni odnawialnej benzyny.
1: Aktualności.
2: Toyota, między innymi z BMW i Boschem, prowadzi w Hiszpanii 6-miesięczny test wykorzystania aut napędzanych tak zwaną odnawialną benzyną. Nexa 95 firmy Repsol jest produkowana z surowców, które zapewniają redukcję emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi. Jednocześnie pozostaje ona w pełni kompatybilna ze współczesnymi silnikami benzynowymi. Test ma na celu otrzymanie danych i wniosków, które wesprą toczące się w Europie dyskusje polityczne na temat dekarbonizacji sektora motoryzacyjnego. W obliczu obecnej polityki Unii Europejskiej, która skupia się głównie na elektryfikacji, projekt ma udowodnić, że paliwa odnawialne mogą odgrywać uzupełniającą rolę w redukcji emisji CO2. Niestety jest jedno ale, i to duże. Koszt wyprodukowania odnawialnej benzyny Nexa 95 na dzień dzisiejszy to około 24 zł za litr, czyli ponad trzykrotnie więcej niż dzisiejsza, już bardzo wysoka cena paliwa.
1: Autoradio.
2: I na koniec aktualności i przypomnienie. Ruszył remont wiaduktu przy ulicy Sobieskiego w Jeleniej Górze w ciągu drogi krajowej nr 5. Do 29 lipca kierowcy muszą uważać na zmianę organizacji ruchu w newralgicznym miejscu na drogowej mapie stolicy Karkonoszy, czyli skrzyżowaniu ulicy Sobieskiego z Karola Miarki i odcinka dojazdowego do ronda Majewskiego na wjeździe i wyjeździe m.in. do i z Szklarskiej Poręby oraz Zgorzelca. Arek Włodarski, szerokości, do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto w Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

To są wakacyjne brzmienia i letnie, które polecamy wam o poranku. Wszystko po to, żeby trochę rozgonić te chmury. Shakira i Dajdaj, 7:30 za moment. A to oznacza, że raport regionalny także za chwilę wam proponować będziemy. Rób tak, żeby cię cieszyło. Przecież to bardzo proste. Kamil Bednarek i Staszek z Gór.

0: reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Keris, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12, bo przygoda zaczyna się u nas.
0: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 7.30, punktualnie 11 stopni na termometrach teraz, a dzisiaj maksymalnie nawet w okolicach 20. W pierwszej części dnia zachmurzenie duże i umiarkowane. Jeśli przejaśnienia i rozpogodzenia są dziś w planach, to głównie w godzinach popołudniowych. Opady deszczu jeszcze przejściowe właśnie o poranku i w pierwszej części naszego piątkowego przedpołudnia. Czekamy na to słońca, czekamy na te dzisiejsze popołudniowe przejaśnienia i w prognozach widzimy dużą ilość tych przejaśnień. Natomiast dużo słońca, 25-26 stopni w sobotę, cieplej jeszcze bardziej w niedzielę, nawet 27. Niepokoi trochę może ta noc, z piątku na sobotę, ta dzisiejsza noc, bo widzimy na termometrach tylko w okolicach 2-3 stopni.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny, przedstawi Ania Tarkota.
6: Dzień dobry, zapraszam na wiadomości, a w nich kontrola w Głogowskim Szpitalu. Powiemy także o Festynie Świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzem, to już w najbliższą niedzielę. Na początek ruszamy na trasę południowo-zachodniej Polski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą remontu drogi krajowej 35 w Marcinowicach. Kierowcy jadący ze Świdnicy w stronę Wrocławia muszą przygotować się na utrudnienia. Materiał Jacka Zycha.
7: Rzeczywiście już za kilka dni rozpocznie się remont tego 300-metrowego odcinka DK35 w Marcinowicach. Warta prawie 2 miliony złotych inwestycja, oczekiwana była przez kierowców, ale i przez mieszkańców tej położonej wzdłuż drogi krajowej miejscowości.
8: Zakres prac obejmuje wymianę warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogi oraz regulację urządzeń kanalizacyjnych. Ponadto wyremontujemy zatokę autobusową, a w ostatniej fazie prac będziemy odtwarzać oznakowanie drogowe poziome.
7: Powiedziała mi Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która dodaje, że z uwagi na duże natężenie ruchu na tym odcinku drogowcy nie zamkną całkowicie drogi, a organizacja ruchu będzie uzależniona od pory dnia.
8: W trakcie remontu należy spodziewać się utrudnień, które będą polegały na zwężeniu jezdni, natomiast w okresach szczytu komunikacyjnego przewidywane

0: rok. Jak mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego oddziału NFZ, stwierdzono niewłaściwe kwalifikowanie świadczeń sfinansowanych przez NFZ, nieprawidłową sprawozdawczość i niezasadną hospitalizację. Szpital nie zgadza się z decyzją okaże i odwołał się od niej. Przedstawił też kontrargumenty, które jednak nie przekonały kontrolujących. Teraz szpital analizuje wnioski pokontrolne i wdraża rozwiązania organizacyjne, które w przyszłości mają ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów Nasze Miasto.pl.
1: Po raz 21 odbędzie się w najbliższą niedzielę tradycyjny festyn świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia zaplanowane są m.in. występy zespołów, turnieje siatkówki, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi produktami. Do wspólnego świętowania na teren Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnówce zapraszamy w niedzielę całe rodziny, mówi Agnieszka Rozenek z Referatu Promocji w Podgórzynie.
2: Wakacje w pełni, wydarzeń i atrakcji w gminie Podgórzyn nie brakuje. Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, festyn świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też promocji atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do kaplicy świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień. Niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
3: Jacek Jarociński, sołtys Sosnówki. Udało nam się reaktywować ten nasz świetny festyn. Festyn świętej Anny. Festyn zaczynamy o godzinie 14 w niedzielę 26 lipca w Centrum Aktywności Społecznej. Ale msza odpustowa odbędzie się o 10.30 przy kaplicy świętej Anny, gdzie mamy świetnie zagospodarowane miejsce. Dzięki właśnie tym festynom ta kaplica zyskała blask i została odremontowana. Celem stowarzyszenia od 2 lat jest budowa i zorganizowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej nowego szlaku pod tytułem Szlak Liczy Rzepy, prowadzącego z dołu Sosnówki do kaplicy świętej Anny. Serdecznie zapraszamy Państwa.
1: W tym raporcie to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za niespełna godzinę o 8.30.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hey Paul, we are Rad City and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
12: Po reklamie.
11: Muzyczne radio.
13: Dzień dobry wszystkim.

0: Portfel. To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Prawie 3 lata po wyborach rządząca koalicja wraca do swojej obietnicy z kampanii. Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć z 30 do 60 tysięcy złotych. Taką deklarację złożył jednak nie minister finansów, a jeden z senatorów. Zaznaczył przy tym, że zmiany mogą zostać rozłożone na etapy ze względu na problemy budżetu. Realnie niższe podatki zapłacimy najszybciej od stycznia 2028 roku. Prędzej, bo już w styczniu przyszłego roku wejdzie w życie inna zmiana zapowiadana w kampanii, czyli ograniczenie podatku Belki. Ustawę zmieniającą zasady opodatkowania zysków z oszczędności i tworzącą osobiste konta inwestycyjne zaakceptował wczoraj Senat. Liczba zagranicznych turystów w Polsce gwałtownie rośnie, choć od najchętniej odwiedzanych krajów wciąż dzieli nas przepaść. W ciągu ostatnich 15 lat liczba noclegów udzielonych przybyszom z zagranicy zwiększyła się o 90%. Lepszy wynik zanotowało tylko 6 państw, m.in. Słowenia, Chorwacja czy Grecja. Z raportu banku PKO wynika, że w sumie od maja 2025 do maja 2026 roku odnotowano prawie 21 milionów noclegów zagranicznych turystów na 1000 mieszkańców przypada ich 556. Jako kraj zrobiliśmy ogromny postęp, ale liderująca w statystykach Hiszpania gości z zagranicy wciąż ma 12-krotnie więcej. Spada liczba bezrobotnych w Polsce. W czerwcu było ich o 14 tysięcy mniej niż w maju. Nie wszyscy znaleźli jednak pracę. Niektórych skierowano na staże lub praktyki. Część zostało wyrejestrowanych ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednocześnie ze spadkiem bezrobocia zmniejsza się poziom zatrudnienia, a to dowód na to, że coraz mniej mamy w Polsce osób w wieku produkcyjnym. Wiele firm narzeka na brak kandydatów do pracy i chętnych szuka wśród obcokrajowców. Według ZUS w kraju pracuje już 1 290 000 cudzoziemców, to prawie 400 tysięcy więcej od liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
1: Pora dla inwestora.
0: W czwartek na giełdzie w Warszawie miało być bicie rekordów, tymczasem główne indeksy zanurkowały. WIG20 stracił 1,13%, przez co zjechał do poziomu 3831 punktów. Najwięcej straciły spółki handlowe, Żabka, Dino i Modivo. O prawie 4% spadł też kurs KGHM. Na rynku walutowym bez większych zmian euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4,34 zł, dolar 3,82 zł, a szwajcarski frank 4,68 zł. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5,08 zł, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

To grupa U2 i najnowszy utwór, który promuje wydawnictwo, na które bardzo mocno czekamy. Street of Dreams, a ja tylko dodam jako ciekawostkę, że dziś premiera najnowszej piosenki U2 razem z Martinem Garrixem, Fireflies. Myślę, że w muzycznym radiu będziemy mogli wam jeszcze dziś zagrać właśnie to najnowsze nagranie Fireflies. Zbliża się 8, za chwilę wiadomości z kraju ze świata. Do tego Dawid Podsiadło.

0: Reklama.
1: Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozauto.pl.
2: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
3: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: Ósma.
0: Czas na wiadomości.
2: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów? A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem. Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
3: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
2: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
3: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
2: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
4: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
2: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
2: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
6: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami, bo takich danych my nie dostaniemy.
2: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowe.

0: Reklama. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio Lato.
6: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Ania Dąbrowska i utwór zatytułowany Nieprawda, kwadrans po godzinie 8, poranek z Muzycznym Radiem, ten piątkowy, i to jest prawda. A jeszcze mamy kilka, myślę, dobrych informacji, zwłaszcza dla tych, którzy planują weekend w górach.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Już jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że szlak zielony w okolicach Śnieżnych Kotów i Śnieżnych Stapków został otwarty, ale dokładnie przed momentem Karkonoski Park poinformował, że już zakończył się całkowicie ten remont zielonego szlaku, bo wcześniej zielony szlak został otwarty, ale była prośba do turystów o to, żeby uważali na utrudnienia. Dziś mamy już informację, że zakończył się remont zielonego szlaku prowadzącego przez rejon Śnieżnych Kotów i brzegi Śnieżnych Stapków. Trasa została już odebrana. Prace objęły naprawę i stabilizację kamiennej nawierzchni oraz wykonanie kładek w miejscach, w których przejście było szczególnie trudne. Jak czytamy, jedna z nich prowadzi przez fragment gęstej kosodrzewiny, druga znajduje się na obrzeżu Śnieżnego Stawku, gdzie przy wyższym poziomie wody szlak bywał zalewany. Także jeśli zagłębimy się w tą informację mocniej, no to turyści, próbując ominąć mokre lub trudne odcinki, schodzili z wyznaczonej trasy, wchodzili w kosodrzewinę i niszczyli chronioną roślinność. Teraz takiej sytuacji już nie będzie dzięki całej akcji, która trwała dosyć sporo, bo przypomnijmy, że ten zielony odcinek został zamknięty na cały czerwiec, jeśli dobrze pamiętam, przedłużyło się to kilka dni, dopiero niedawno został otwarty dla turystów. Dzisiaj już całkowicie remonty zostały zamknięte. To informacja, którą otrzymaliśmy od Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: Muzyczne Radio Lato. Wakacyjna stacja pełna słońca bez końca.
0: A że sobotnia i niedzielna aura dosłownie zaprasza w góry, no to będzie absolutna okazja, żeby skorzystać i właśnie tym wyremontowanym szlakiem się przejść. Purple Disco Machine teraz, za chwilę Eric Pritz, Muzyczne Radio o poranku.

Tilafi, Kasia Sienkiewicz, Pochodnia, zbliża się 8.30, za chwilę mówić będziemy o tym, co w regionie. Za moment także będziemy przyglądać się kolejnym prognozom pogody, tym najświeższym. Do tego czasu jeszcze sięgamy, no myślę, po klasykę Heart of Gold, John Hedges.

0: reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wielka promocja w Automeini Imo Car Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: 8.30 punktualnie na termometrach w okolicach 13 stopni. Zachmurzenie duże na Dolnym Śląsku, aktualnie prognozowane. I możliwe są przelotne opady deszczu. Już pada w okolicach Jeleniej Góry i w Jeleniej Górze. Jak wspomniałem, przelotnie i tylko możliwe jest to w godzinach przedpołudniowych i porannych. Bo po południu przejaśnień i rozpogodzenia jest zdecydowanie więcej słońca. Nie inaczej zresztą będzie także w pozostałych częściach naszego województwa, okolice Legnicy, Wałbrzycha, jeśli chodzi o słoneczną aurę. Jak wspomniałem, dzisiaj po południu przejaśnienie i rozpogodzenia, a bardzo dużo słońca w sobotę. W niedzielę.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Czas na raport regionalny przedstawi Ania Tarkota.
6: Autobusy Kolei Dolnośląskich notują ogromny wzrost pasażerów. Rozwiązanie, które miało służyć podróżnym oczekującym na powrót regularnych kursów pociągów pasażerskich, z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Autobusy kolejowe kursujące za pociąg do Stronia Śląskiego, Góry i Sycowa cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, którzy korzystają z wygodnych połączeń na jednym bilecie kolejowym. Mówi Radosław Rodak, rzecznik Kolei Dolnośląskich.
7: Linia z Kłodzka przez Lądek Zdrój do Stronia Śląskiego ruszyła jesienią 2022 roku. Dziś korzysta z niej nawet 10 tysięcy osób miesięcznie. Autobusy świetnie sprawdzają się nie tylko jako środek transportu dla turystów zmierzających pod śnieżnik, ale przede wszystkim w codziennych dojazdach do pracy i szkół. W oparciu o to rozwiązanie uruchomione zostały kolejne połączenia typu autobusy za pociąg do Góry i Sycowa. W efekcie na tych trasach wzrost liczby pasażerów przekracza już 40%.
6: Przypomnijmy, autobusy za pociąg kursują po trzech dolnośląskich trasach. Z Kłodzka do Lądka Zdroju i Stronia Śląskiego, z Oleśnicy do Osecowa i z Rawicza przez Bojanowo do Góry. W autobusach jest konduktor, który sprzeda bilet na przejazd zarówno autobusem, jak i dalej pociągiem.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Rodzina tragicznie zmarłej modelki i wokalistki z Wrocławia, Jessica J., która poruszyła mieszkańców miasta, ujawniła datę pogrzebu 24-latki. Młoda kobieta spocznie pod Wrocławiem. Nie kończy się jednak śledztwo w sprawie jej tragicznej śmierci.
8: Bliscy oraz liceum, gdzie uczyła się Jessica, opublikowały nekrolog z informacją, że pogrzeb modelki wokalistki odbędzie się 25 lipca o godzinie 11. Ceremonię rozpocznie msza żałobna w kaplicy na nowym cmentarzu komunalnym przy ulicy Starowiejskiej 42 w Smolcu w powiecie

0: ani obrażeń. Do sprawy będziemy wracać. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: Ślady rąk, ginące zawody wsi Izerskich już w najbliższą sobotę w Świeradowie Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie ma międzypokoleniowy charakter i pozwala dzieciom oraz dorosłym zobaczyć, jak pracowano na dawnych wsiach Izerskich. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, mówi Beata Rosicka ze Stacji Kultury w Świeradowie Zdroju.
2: Miasteczko nasze zamieni się w żywą pracownię dawnych rzemiosł. Od 11 do 16 będziecie mogli spotkać ludzi, którzy wciąż potrafią robić to, co przez wieki było codziennością naszych przodków. Rzeźbienie w drewnie, kowalstwo, tkactwo czy też warsztat dawnego skryby. To nie będą tylko pokazy zza barierek. Każdy będzie mógł podejść, porozmawiać z mistrzami i spróbować swoich sił. To wydarzenie dla wszystkich, dla dzieci, rodziców i dziadków, którzy chcą na chwilę zwolnić i przekonać się, ile cierpliwości, wiedzy i pasji kryje się w pracy ludzkich rąk. Do zobaczenia w sobotę 25 lipca w godzinach od 11 do 16 w hali spacerowej Świeradowie Zdroju. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, a samo wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym wojewody dolnośląskiej Anny Żabskiej oraz starosty lubańskiego Zbigniewa Zjawina.
1: Dziękuję. To wszystkie informacje w tym raporcie. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: Pogoda w górach.
5: W szczytowych partiach Karkonoszy na godzinę 8.15 temperatura wynosi od 5 do 10 stopni, jeszcze na plusie. Wiatr północno-zachodni do 16 metrów na sekundę. Widzialność miejscami ograniczona do 30 metrów. Mamy duże zachmurzenie i mgłę. Oby występują opady przelotne deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura troszeczkę wyższa od 10 do 13 stopni. Bezwiecznie z dobrą i bardzo dobrą widzialnością, natomiast pełnym i całkowitym zachmurzeniem. Tutaj również mogą występować przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to przewidywane jest duże zachmurzenie w ciągu dnia, natomiast wieczorem mogą pojawić się większe przejaśnienia. Jeśli chodzi o deszcz, to mogą pojawiać się w ciągu dnia, to co powiedziałem, przelotne opady deszczu i burze. Przypominam o mapie i zamkniętych szlakach, które możecie Państwo znaleźć na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Hello, I'm Richard Judge and you're listening to Mrzeszny Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Sok pomarańczowy Solevita, 1 litr. 3 opakowania plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, zupa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod Papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod Papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne Radio.
7: Dzień dobry wszystkim.

0: Gypsy Go Informania, ostatni dzień lata w muzycznym radiu, to już kwadrans do godziny 9:00, absolutnie nie ostatni, cały czas w pierwszej połowie jesteśmy. Czas na portfel.
1: Portfel.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Prawie 3 lata po wyborach rządząca koalicja wraca do swojej obietnicy z kampanii. Kwota wolna od podatku ma wzrosnąć z 30 do 60 tysięcy złotych. Taką deklarację złożył jednak nie minister finansów, a jeden z senatorów. Zaznaczył przy tym, że zmiany mogą zostać rozłożone na etapy ze względu na problemy budżetu. Realnie niższe podatki zapłacimy najszybciej od stycznia 2028 roku. Prędzej, bo już w styczniu przyszłego roku wejdzie w życie inna zmiana zapowiadana w kampanii, czyli ograniczenie podatku Belki. Ustawę zmieniającą zasady opodatkowania zysków z oszczędności i tworzącą osobiste konta inwestycyjne zaakceptował wczoraj Senat. Liczba zagranicznych turystów w Polsce gwałtownie rośnie, choć od najchętniej odwiedzanych krajów wciąż dzieli nas przepaść. W ciągu ostatnich 15 lat liczba noclegów udzielonych przybyszom z zagranicy zwiększyła się o 90%. Lepszy wynik zanotowało tylko 6 państw, m.in. Słowenia, Chorwacja czy Grecja. Z raportu Banku PKO wynika, że w sumie od maja 2025 do maja 2026 roku odnotowano prawie 21 milionów noclegów zagranicznych turystów. Na 1000 mieszkańców przypada ich 556. Jako kraj zrobiliśmy ogromny postęp, ale liderująca w statystykach Hiszpania gości z zagranicy wciąż ma 12-krotnie więcej. Spada liczba bezrobotnych w Polsce. W czerwcu było ich o 14 tysięcy mniej niż w maju. Nie wszyscy znaleźli jednak pracę. Niektórych skierowano na staże lub praktyki. Część zostało wyrejestrowanych ze względu na osiągnięcie wieku emerytalnego. Jednocześnie ze spadkiem bezrobocia zmniejsza się poziom zatrudnienia, a to dowód na to, że coraz mniej mamy w Polsce osób w wieku produkcyjnym. Wiele firm narzeka na brak kandydatów do pracy i chętnych szuka wśród obcokrajowców. Według ZUS w kraju pracuje już 1 290 000 cudzoziemców, to prawie 400 tysięcy więcej od liczby zarejestrowanych bezrobotnych.
1: Pora dla inwestora.
2: W czwartek na giełdzie w Warszawie miało być bicie rekordów, tymczasem główne indeksy zanurkowały. WIG20 stracił 1,13%, przez co zjechał do poziomu 3831 punktów. Najwięcej straciły spółki handlowe, Żabka, Dino i Modivo. O prawie 4% spadł też kurs KGHM. Na rynku walutowym bez większych zmian euro w internetowych kantorach kosztuje średnio 4 zł 34 grosze, dolar 3 zł 82 grosze, a szwajcarski frank 4 zł 68 groszy. Za brytyjskiego funta w kantorach zapłacimy zwykle 5 zł 8 groszy, a za 100 czeskich koron równo 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
1: Portfel.

0: Użyli David Guetta, French Montana Shine. Liczymy, że będzie to kolejny wakacyjny hit, który od wielu już tygodni polecamy wam w muzycznym radiu. Zbliża się godzina 9, wiadomości z kraju i ze świata. Już za chwilę także wiadomości sportowe. Bądźcie koniecznie z nami. Ja wam życzę pięknego, udanego dnia, ale przede wszystkim myślę weekendu, bo dzisiejszy piątek jeszcze taki trochę w kratkę. Natomiast sobota i niedziela już pod znakiem słońca, wysokich temperatur. Tego wam bardzo, bardzo życzę. Sebastian Wysoczański, fajnego, udanego piątku i weekendu. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: reklama. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing powłoki ceramicznej i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń. 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
1: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 9:00.
3: Czas na wiadomości.
5: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark Świętego Dominika. Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń. Przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z ePetrol.pl.
6: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
5: Tylko Autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało: członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
7: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni nie usunąć, wyszli po prostu z partii.
5: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie, a powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
8: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
5: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
9: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
5: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od Fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. A wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół po sobiutkim poprzednim sezonie będzie chciał się odkuć, mówi trener Marek Papszun.
11: Dla nas będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, no to zobaczymy. zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, tak? Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
10: Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. Oprócz wieczystej do Ekstraklasy awansował Śląsk Wrocław, który jutro zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem, oraz Wisła Kraków, która w niedzielę podejmie GKS Katowice. Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, wystartują w zaczynających się dziś na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku mistrzostwach Polski. Do niedzieli będą rywalizować w 21 dyscyplinach, w tym w rzucie młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
2: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na mistrzostwach Polski przed własną publicznością we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać tego niedzielnego startu, bo mój start wypada właśnie w niedzielę o 13:30, na który zapraszam. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
10: A zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham. Miał być medal Klaudii Zwolińskiej, jest krążek Michała Pasiuta, pierwszy dla Polski na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim. Pasiut był drugi w slalomie w K1, czyli w koronnej konkurencji Zwolińskiej, która broniła w Oklahoma City tytułu, ale zajęła dopiero 10. miejsce. Znamy już skład półfinalistów Ligi Narodów Siatkarek. W Makao Turcja pokonała wczoraj Kanadę 3-1, a Chiny wygrały z USA 3-2. I teraz te drużyny jutro zagrają o miejsce w finale. W drugim półfinale broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
2: Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53 od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
8: Po reklamie.
9: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: przeciera się, przeciera i nie może się przetrzeć. Tak przynajmniej mogą pomyśleć między innymi mieszkańcy okolic Jeleniej Góry, Kamiennej Góry, południa regionu, tutaj w pasie Sudetów, od takiej miejscowości jak Świeradów Zdrój przez Jelenią Górę i dalej w kierunku Kamienna Góra Wałbrzych. Ale przetrze się, bo na innych terenach Dolnego Śląska, tych położonych na nizinach, na północy, na północnym wschodzie, już sporo przejaśnień, a nawet rozpogodzeń i pełni słońca. No, musimy jeszcze troszkę poczekać. Mówię o mieszkańcach południa Dolnego Śląska na to, że tego słońca będzie więcej. Zmiana, i to już potężna, podobno jutro, chociaż już dzisiaj miało być zdecydowanie lepiej. Doczekamy się. W zapowiedziach powrót lata w przyszłym tygodniu i wysokich temperatur, bo szału obecnie nie ma w niektórych miejscach na Dolnym Śląsku. W tej chwili 13-14 stopni Celsjusza tylko, sobie wyobraźcie. No to ciepły dzień dobry na początek i zaczynamy nasz południowy program po 9 od przypomnienia tego, co nas dzisiaj czeka.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Czyli piątek, 24 dzień lipca. Dobry czas dla baranów na prostowanie jasności. Niejasności, o tak miało być. Sporo ostatnio było zamieszania i niedomówień. Byki, odpowiedni dzień na planowanie i jeśli się da, dopinanie spraw na tak zwany ostatni guzik. Bliźnięta, czeka udany dzień, sprawy ruszą z miejsca. Otworzą się jakieś drzwi bardzo szeroko. Raki, z końcem tygodnia obowiązków będzie niezbyt wiele. Wszystko raczej się uda. Lwy staną na wysokości zadania. Do głosu dojdą siła, energia i pozytywne strony charakteru. Panny, dobrą formę warto wykorzystać przy trudnych rozmowach, między innymi o sprawach rodzinnych. Wagi właśnie dziś mają szansę na załatwienie czegoś istotnego, od czego może sporo zależeć. Skorpiony urodzone w listopadzie mogą liczyć na powodzenie w sprawach sercowych. Strzelcy, trzeba poświęcić czas komuś w trudnej sytuacji, pomoże zwykła rozmowa nawet. Koziorożcy mogą zdobyć ważny dowód w kluczowej dla nich sprawie, cel jest blisko. Wodniki z zapałem zaczęły tydzień i tak go skończą, wszystko układać będzie się dobrze. Ryby z biegiem godzin i dnia wskoczą na obroty, ale poranne początki mogą być trudne. Osoby urodzone 24 lipca są prawe, odznaczające się poczuciem własnej godności, pełne energii, przedsiębiorcze, zawsze wierzą w siebie. Są odważne, zuchwałe, nieustraszone, zawsze dążą do samodoskonalenia, a w głębi duszy są szlachetne, gorliwe i wytrwałe. Szczęśliwa cyfra 2, kamień szlachetny topaz, sprzyjający znak zodiaku waga. Solenizanci. Krystyna, wrażliwa, krytyczna, konserwatywna, Kinga, miła, pogodna, wesoła. Antoni, wszechstronny, inteligentny, uparty. Borys, wyrozumiały, serdeczny i spokojny. Wszystkiego najlepszego. Również dla Augustyna, Krzesimira, Kunegundy, Olgi. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. No, coraz częstsza. Dzień Policjanta, ale to tak w naszym kraju, czy to w ogóle Światowy Dzień? Nie, no to Dzień Policjanta rzeczywiście. Wszystkiego dobrego, drogie panie i panowie funkcjonariusze. Dzień Pszczółki Mai. Niektórzy się wychowali na tej kreskówce, inni już nie pamiętają. Sympatyczna Pszczółka Maja obchodzi dziś swoje święto. Na imprezie nie może zabraknąć Gucia i na przykład, ja pamiętam, konika polnego Filipa, prawda? Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, 9:20. Za 10 minut raport regionalny i prognoza pogody. Kombi przed nami, a w planach m.in. Lost Frequencies.

0: Klasyczne Radio Lato. Na wakacjach.
1: Hey, this is X Ambassadors, and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki! Jesteśmy lisy korsaki! Sytuacja jest zaś taka, chcemy zatańczyć korsaka! Nie wierzysz na słowo? Wpadnij! Będzie odlotowo!
2: Zogerlitz, Citauerstrasse 43, www.naszemyślnik.pl.
3: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie Zdroju. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
4: Free Time w muzycznym radiu.
3: Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump?
2: Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie.
3: Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję.

0: terenach Dolnego Śląska. Jutro już podobno zdecydowanie cieplej, więcej słońca.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
0: Raport regionalny i Anna Tarkota.
3: Na początek droga krajowa nr 34 w Dobromierzu, gdzie trwa remont mostu nad rzeką Strzegomka. Przejazd przez obiekt jest całkowicie zamknięty, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. Drogowcy jednak zapewniają, że prace zakończą się zgodnie z planem. Materiał Jacka Zycha.
4: Rzeczywiście kierowcy poruszający się drogą krajową nr 34 z Dobromierza w stronę Świebodzic i odwrotnie muszą uzbroić się w cierpliwość z powodu trwającego remontu mostu w Dobromierzu. Przejazd przez obiekt został całkowicie zamknięty, a ruch skierowano na wyznaczone obiekty. Jazdy. I tak jak kierowcy osobówek radzą sobie korzystając z wąskich, lokalnych dróg, tak kierowcy dużych aut ciężarowych muszą liczyć się z koniecznością nadłożenia kilkunastu kilometrów.
5: Obowiązuje objazd przez Świebodzice, Świdnicę oraz Strzegom. Prace idą zgodnie z założonym harmonogramem, a ich zakończenie planowane jest we wrześniu tego roku.
4: Powiedziała Magdalena Szumiata z Wrocławskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Główne prace przy naprawie konstrukcji nośnej mostu już się zakończyły. Teraz drogowcy skupiają się na jego elementach zewnętrznych.
5: W tej chwili prowadzone są prace związane z betonowaniem kap chodnikowych. W następnym etapie zostanie wykonana nawierzchnia z żywic epoksydowych na kapach chodnikowych. Natomiast na początku sierpnia planowane jest wykonanie izolacji płyty pomostowej w obrębie jezdni oraz rozpoczęcie robót bitumicznych.
4: Remont mostu, który zakończyć ma się pełnym przywróceniem parametrów nośnych przeprawy, kosztował prawie 4 miliony złotych. Z Dobromierza Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Mądra, wrażliwa, do tego niezwykle piękna Eliza Ciuła z Wrocławia znalazła się w finale Miss Polski 2026. Prawniczka i społecznica powalczy o koronę najpiękniejszej Polki 2 sierpnia w Nowym Sączu.
6: Eliza Ciuła jest 27-letnią aplikantką radcowską z Wrocławia. Jej naprawdę można zazdrościć, bo nie dość, że jest inteligentna i spełnia się zawodowo, w wolnych chwilach działa społecznie, to jeszcze zachwyca słowiańską urodą. A tego nie mogło nie docenić jury Miss Polski na etapie dolnośląskim. Pani Eliza będzie reprezentować nasze województwo w ogólnopolskim finale konkursu. Gala odbędzie się 2 sierpnia w Nowym Sączu. Tam Eliza Ciuła powalczy o koronę z 24 kandydatkami. Eliza Ciuła jest absolwentką prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i obecnie odbywa aplikację radcowską na 3 roku w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. W przyszłości poza tym, że chce zdobyć tytuł najpiękniejszej Polki, planuje otworzyć własną kancelarię. W pracy zawodowej zamierza walczyć przed sądem w sprawach dotyczących mobbingu, dyskryminacji i naruszeń praw pracowniczych. Już dziś pani Eliza angażuje się w działalność charytatywną i wolontariacką. Łączy przyjemne z pożytecznym i uczestniczy w biegach charytatywnych i wspiera fundacje. Kocha podróże, sport i modeling. Trzymamy kciuki za urodziwą, ambitną dolnoślązaczkę w konkursie organizowanym od 1990 roku. To najstarsze tego typu wydarzenie w kraju, a laureatka będzie mogła reprezentować Polskę w międzynarodowych konkursach Miss Universe czy Miss International. I jeśli chcecie zobaczyć piękną dziewczynę o długich blond włosach, zajrzyjcie na naszą stronę internetową, a później trzymajcie kciuki. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
3: Karkonoski Park Narodowy zakończył remont odcinka zielonego szlaku ścieżki nad Reglami, prowadzącego między Mokrym Rozdrożem a Rozdrożem pod Wielkim Szyszakiem przez rejon Śnieżnych Stawków. Prace zostały odebrane, szlak zachował swój naturalny, górski charakter. Powstały także nowe kładki, co nie podoba się wszystkim turystom. Jak tłumaczy Andrzej Raj, dyrektor KPN, takie rozwiązanie pomaga prowadzić ruch po wyznaczonej trasie, ogranicza rozdeptywanie cennych siedlisk i pozwala wodzie swobodnie przepływać pod konstrukcją.
7: Gdybyśmy tych kładek nie wybudowali, to szlak przebiega w bardzo gęstej kosodrzewinie i nic nie byłoby widać. I celem wybudowania jednej z kładek była właśnie poprawa tej percepcji krajobrazu, bo to jeden z najpiękniejszych widoków, zwłaszcza na Mały Śnieżny Kocioł. Wszystkie te nasze projekty, które dotyczą tak zwanego remontu szlaków turystycznych czy zabudowy szlaków turystycznych, one w tytule mają przede wszystkim generalny cel, ochrona cennych zbiorowisk roślinnych. Jest to narzędzie ochrony przyrody, a z drugiej strony ułatwiające wędrowanie, zapewnić bezpieczeństwo osobom poruszającym się tym szlakiem.
3: KPN przypomina, że prace w tym rejonie będą jeszcze kontynuowane.

0: Zwane miejscami mogą występować czasowe utrudnienia, stąd prośba do turystów o zachowanie ostrożności. Kolejny raport na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy o 10.30.
1: Ale zanim się rozstaniemy, to jeszcze mamy pogodę dla tych, którzy chcą wybrać się w szczytowe partie gór i nie tylko. To proszę bardzo.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Pogoda w górach.
4: W szczytowych partiach Krkonoszy na godzinę 8.15 temperatura wynosi od 5 do 10 stopni, jeszcze na plusie. Wiatr północno-zachodni do 16 metrów na sekundę. Widzialność miejscami ograniczona do 30 metrów. Mamy duże zachmurzenie i mgłę. Oby występują opady przelotne deszczu. W dolnych partiach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura troszeczkę wyższa od 10 do 13 stopni. Bezwiecznie z dobrą i bardzo dobrą widzialnością, natomiast pełnym całkowitym zachmurzeniem. Tutaj również mogą występować przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o prognozę na dzień dzisiejszy, to przewidywane jest duże zachmurzenie w ciągu dnia, natomiast wieczorem mogą pojawić się większe przejaśnienia. Jeśli chodzi o deszcz, to mogą pojawiać się w ciągu dnia, to co powiedziałem, przelotne opady deszczu i burze. Przypominam o mapie i zamkniętych szlakach, które możecie Państwo znaleźć na stronie Karkonoskiego Parku Narodowego. Przypominam o dobrym przygotowaniu się przed wyjściem w góry, o zainstalowaniu aplikacji Ratunek. Życzę dobrego dnia, uważajcie na siebie, bądźcie dla siebie życzliwi. Ze stacji centralnej GOPR Karkonosze, ratownik dyżurny Piotr Maczuga.
5: Dzień dobry, Dominik Adamczyk, ratownik dyżurny grupy sudeckiej. Dzisiejszego dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, pod koniec dnia miejscami rozpogodzi się. Możliwe, że słabo przelotnie popada. Wieczorem miejscami większe przejaśnienie i rozpogodzenia. Temperatura 18 do 20 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany północno-zachodni. Powyżej 1200 metrów lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura nieco niższa, to znaczy 7-9 stopni. Wiatr umiarkowany, dość silny, początkowo w porywach 75 km na godzinę, później słabnący do 55. Wieczorem porywisty północno-zachodni i północny. Oczywiście zapraszamy w góry.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
1: 17 minut dzieli nas od 10.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: Oh.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii sztucznej inteligencji i innowacji.
7: Po reklamie.
8: Może mam wszystko, a może już całkiem nic.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Klasyczny letniak od Laidback. Czekamy na to prawdziwe lato, choć niektórzy powiedzą, że i tak jest zdecydowanie lepiej niż na południu Europy. Między innymi Włochy, Francja, część Hiszpanii. Te kraje mierzą się z temperaturami 40 stopni i więcej. We Francji zmarło z powodu upału według oficjalnych danych już prawie 6 tysięcy osób. No potężne anomalie mamy w Europie na naprawdę niewielkim obszarze. Na Sardynii cały czas 40 na przykład stopni, podobno w niektórych częściach Hiszpanii. No a u nas zimowo-jesienna aura prawie, że no, chłodno, ale podobno doczekamy się ciepła.

0: Daleko jak najdalej, Wilczy Pęd, Zabierz Mnie, Patrycja Markowska. No nie jest tak źle, można spokojnie sobie też posiedzieć i u nas. A gdzie się wybierzemy w wiadomościach z krajów i świata? O tym już za moment szczegółowo.
1: Reklama. Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
0: 10:00.
5: Czas na wiadomości.
6: Rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze. Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie podpisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiS-ie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5 000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
7: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
6: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk wyrzucony z rządu przed tygodniem zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
8: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
6: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.
5: To były wiadomości. Muzyka.
9: klasyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl.
1: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu Halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne Radio Lato.
5: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: I tak właśnie dopala się płomień grupy Rozdrutac, lata 90. Ubiegłego wieku. Polska muza sprzed lat również w niezapomnianych przebojach wszechczasów od 11, ale także i wcześniej, jak słyszycie, przypominamy różne fajne kawałki. Piątek, 24 lipca, dzisiaj w naszym kraju święto policji, święto funkcjonariuszek i funkcjonariuszy i w ogóle wszystkich raczej związanych właśnie z tą formacją. Pozdrawiamy ponownie. Za chwilę u nas raport regionalny i prognoza pogody.
1: Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
2: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. Siepomaga.pl Błażej Konkol.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.myślnik.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
6: Wielka promocja w Automaini Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
7: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
0: Na szczęście również na południu regionu coraz więcej dociera przyjaźnień i rozpogodzeń, no bo poranek był naprawdę nieprzyjemny, typowo jesienny, ale się to szybko zmienia i przeciera. Temperatury już też wyższe. Na nizinach mamy 18 około stopni, 19, a na południu regionu jednak wciąż w kotlinach górskich na przykład 13-15 stopni, ale też w ciągu dnia te temperatury będą tutaj rosły do około 20 stopni. Na nizinach 20-22 stopnie Celsjusza.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
0: 10.30 minęła, czas na raport regionalny i Anna Tarkota.
2: Tę wędrówkę po regionie rozpoczynamy od wspomnień, bowiem wczoraj minęło 17 lat, jak huragan sparaliżował Legnicę, a zrobił to błyskawicznie.
9: To wspomnienia, których nie da się zapomnieć. Wczoraj minęło 17 lat od pogromu, szczególnie odczutego przez Legnicki Park. Był 23 lipca 2009. W galerii handlowej trwała prezentacja piłkarskiej Miedzianki przed nowym sezonem. W jej trakcie zaczął przeciekać dach w patio. To była chwila. Trudno było wyobrazić sobie to, co zobaczyli klubowi fani po wyjściu z galerii. Pierwsze słowo to pogrom. Po zobaczeniu połamanych drzew wokół koziego stawu i leżących drzew jeszcze przed chwilą zdobiących główną aleję parkową, słów już zabrakło. 23 lipca 2009 był bardzo upalny. Około godziny 19 nadciągnął niszczycielski front. Wiatr przekraczał 130 km na godzinę. To 12, ostatni stopień w skali Buforta. Podczas nawałnicy życie stracił jeden z mieszkańców Legnicy. Do izby przyjęć szpitala zgłosiły się 42 poszkodowane osoby. 13 wymagało hospitalizacji. 80 tysięcy legniczan zostało pozbawionych prądu. Wstępne straty oszacowano na prawie 11,5 miliona złotych. Uszkodzonych 208 budynków komunalnych, 111 nieruchomości zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe, obiekty spółdzielcze. Straty tylko w drzewostanie przekroczyły 5 milionów złotych. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy europejskich trafiło do lokalnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Dofinansowanie ważnych projektów otrzymały fundacje i stowarzyszenia z Dzierżoniowa, Jedliny, Zdroju, Kamieńca Ząbkowickiego, Lubina, Lubomierza, Wrocławia, Zgorzelca i Żmigrodu. Mówi Bartosz Kotecki, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu.
3: To dzięki tym funduszom ci mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy są najdalej oddaleni od rynku pracy, którzy mają problemy w życiu społecznym, będą mieć możliwość łatwiejszego powrotu, zarówno na rynek pracy będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne lub będą mogli skorzystać z możliwości udoskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Wykluczenie społeczne bardzo rzadko ma tylko jedną przyczynę, dlatego również ta pomoc musi być kompleksowa. Finansujemy projekty, które nie kończą się na jednorazowym szkoleniu, ale mają pomagać ludziom odbudować pewność siebie, pomóc zdobyć nowe kompetencje i wrócić do aktywności społecznej oraz zawodowej. To jest inwestycja, która zmienia życie konkretnych osób, konkretnych Dolnoślązaków i jednocześnie wzmacnia lokalne społeczności i wspiera te organizacje, które działają najbliżej osób, które doświadczają kryzysu.
1: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
2: A na koniec bardzo dobra wiadomość. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bolesławiecki będą mogli bezpłatnie dojeżdżać do swoich placówek. To efekt przyjęcia przez Radę Powiatu programu Bilet, który będzie obowiązywał od 1 września tego roku do 30 czerwca przyszłego roku.
7: Program ma dwa wyraźne wymiary. Pierwszy to wymiar społeczny. Powiat sfinansuje imienne bilety miesięczne dla uczniów korzystających z publicznego transportu. Oznacza to realne odciążenie domowych budżetów, łatwiejszy dostęp do edukacji.

0: turystyczne. Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża. Tak? Powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane, więc ceny są zróżnicowane. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. Tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej, więc to jest taki dosyć złożony system.
1: Uchwałę w sprawie programu Bilet radni przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: W przedpołudniowych raportach regionalnych to wszystkie informacje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Cześć, tu Margaret. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Klasyczne Radio Lato.
1: Wakacyjna stacja, pełna słońca, bez końca.
2: Reklama.
3: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio Lato.

0: muzyczne radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Naître dans les autres troubles.
3: Ach, dzisiaj piękny numer po francusku i znany. To ja już nie będę przeszkadzał więcej o numerze, zanim panowie skończą śpiewać.

No to za nami kolejny letniak, Mr. President Zimba, Leo, Antoni, Borys, Kinga, Krystyna dzisiaj świętują. Wszystkiego dobrego. W Polsce święto policji w 107. rocznicę powołania Policji Państwowej. To było 24 lipca 1919 roku. Za 11, już za 10 minut 11. Nowa muza, prosto z hit planety, dbał za I Wanna, później znowu klasyk od Tupaka, słoneczny i letni, i przebiśniegi, i już wybije 11.

0: Reklama.
1: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
9: 11:00.
8: Czas na wiadomości.
10: Zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burze, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztofka usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar Akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
11: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji i pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
10: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
12: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
10: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie i wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w 4 regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia 1, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
8: To były wiadomości.
13: Muzyczne Radio.
8: Niezapomniane hity wszechczasów.

0: informacyjna stacja pełna słońca bez końca.
1: Reklama. Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Lesznie i we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
4: Jak tak, to Allegro.
5: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Piątek, 24 lipca, w naszym kraju święto policji. Do 13 u nas pasmo niezapomniane hity wszechczasów. Dzisiaj w muzycznym kalendarium nie możemy zapomnieć i nie czynimy tego o urodzinach Jennifer Lopez. Pani Jennifer urodziła się w 1969 roku. Amerykańska modelka, piosenkarka, aktorka, znana z wielu, wielu, wielu fantastycznych hitów, między innymi Waiting for Tonight i Let's Get Loud, ale tutaj ta lista, no to do wymienienia byłaby bardzo, bardzo, bardzo długa. Między innymi Ain't It Funny, Ain't Your Mama, Can't Get Enough, Jennifer Lopez również była autorką, współautorką wielu hitów w duetach. Między innymi w latach 90. nagrała cudowny numer z Markiem Antonym, No Me Ames, a z nieco już późniejszych lat między innymi Alvaro Soler nagrał z Jennifer Lopez El Mismo Sol. Trudny wybór, co tu zagrać. Chciałoby się kilka nagrań, no ale niestety nie możemy tego uczynić. No to niech zabrzmi Can't Get Enough. Jennifer Lopez. Kończy dziś 57 lat.

0: Barcelony przeskakujemy momentalnie na nasze podwórko. Za chwilę o 11.30 po prognozie pogody ekspres jeleniogórski.
1: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
1: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
1: Pogoda.
0: Mieszkańcy, zwłaszcza południa regionu, czekają na słońce, na więcej ciepła, bo ostatniego nie ma za dużo, a chłód dość spory, zachmurzenie umiarkowane, przejaśnienia, rozpogodzenia, lokalnie jednak wzrosty zachmurzenia. No to miejmy nadzieję, że doczekamy się tej poprawy aury już jutro. Na Dolnym Śląsku temperatury 26-28 stopni Celsjusza i ma być przez cały dzień pogodnie i słonecznie. Dzisiaj jeszcze nie. Temperatury 15-16 stopni w tej chwili w Kotlinach Górskich. Nizinne tereny 18-19, maksymalnie ma być 20-22 stopnie po południu.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator wakacyjnych pobytów z animacjami dla dzieci i atrakcjami dla całej rodziny.
4: Ekspres Jeleniogórski. Serwis informacyjny z Jeleniej Góry. Miasto Jelenia Góra. Stolica Karkonosze.
5: Program przygotowany i sfinansowany przez miasto Jelenia Góra. Kolejne elektryczne autobusy stanęły na placu manewrowym MZK Jelenia Góra. To pierwsze 8 z transzy 11 zamówionych pojazdów. Będą wozić pasażerów na najbardziej obłożonych liniach. Między innymi jeleniogórzanie dojadą w komfortowych warunkach do dzielnicy przemysłowej miasta. W ramach projektu stanęły też dodatkowe ładowarki, a plac manewrowy na terenie zajezdni zyskał nową nawierzchnię, mówi prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze Agata Buźko.
6: Pierwsza transza dostawy autobusów. Jest to 8 autobusów elektrycznych marki Yutong. Pewnie o szczegółach autobusów to już opowie pan dyrektor. Ja tylko pokrótce powiem, że są to autobusy przegubowe Mega oraz autobusy 9-metrowe Midi. Duże autobusy wielkopojemne mogą przewieźć około 125 pasażerów, z czego około 50 to są miejsca siedzące. Te krótsze autobusy to jest 62 pasażerów i 23 miejsca siedzące. Wyposażone są w baterie o dużej pojemności, szczególnie te pojazdy Mega to jest około 565 kWh, te mniejsze to jest około 255 kWh. Na jednym ładowaniu te baterie wystarczają na to, żeby przejechać w przypadku autobusów przegubowych około 380 km i to jest przy bardzo dużym obciążeniu ten minimalny zasięg. Przy maksymalnym to nawet 400-450. Natomiast w przypadku autobusów tych krótszych ten minimalny zasięg to jest 280 km, także spokojnie na jednym ładowaniu te trasy obsłużymy. Długie autobusy będą jeździć przede wszystkim na trasach tam, gdzie jest duże potoki pasażerskie, czyli to będzie 7, 12, 20, cała dzielnica przemysłowa zostanie obsłużona tymi pojazdami. Krótsze to 4, 5, 16, 19, 18, także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni.
7: Bogdan Harasim, jestem pracownikiem Miejskiej Zakładu Komunikacji w Jeleniej Górze na stanowisku kierowcy autobusowego. Jeżdżę autobusem elektrycznym już 2 lata, tej pierwszej wersji, jakie dostaliśmy, to od firmy Yutong i jestem naprawdę zadowolony. Po prostu autobus jest bardzo komfortowy, cichy przede wszystkim. Nie ma drgań, hałasu, to co w autobusie spalinowym, wysokoprężnym, no nie? Także komfort pracy kierowcy naprawdę się poprawił. A tu by był apel od innych kierowców, żeby udostępnili, żebyśmy mogli się włączyć. No nie wiadomo, to chodzi o punktualność też i o bezpieczeństwo, bo ruszenie, hamowanie to dla pasażerów jest zły moment. Także jest to niebezpieczna sytuacja.
2: Jelenia Góra kulturalnie i aktywnie.
5: Spektakularny mural powstał na ścianie siedziby MZK w Jeleniej Górze. Wyjątkowe malowidło ścienne zaprojektowane zostało przez Dawida Celka, artysty ze Świeradowa-Zdroju, z okazji 150-lecia komunikacji miejskiej w stolicy Karkonoszy.
8: Przede wszystkim bardzo dziękuję za wybranie mojej koncepcji i możliwość wykonania tego muralu. Chciałem przez niego pokazać, że MZK to jest firma przyjazna, punktualna, firma z dużą tradycją i bogatą historią, ale jednocześnie patrząca w przyszłość. Zależało mi też na tym, żeby ten mural nie był tylko obrazem doklejonym do budynku, ale żeby jakoś skomponował się z całym budynkiem poprzez kolorystykę i formę. I tutaj moim skromnym zdaniem wydaje mi się, że wyszło całkiem nieźle.
5: Dodajmy, że transport publiczny w Jeleniej Górze ma niezwykle bogatą historię, począwszy od dyliżansów konnych przez tramwaje gazowe i elektryczne, dalej autobusy z

0: emocja.
1: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W każdy piątek zapraszamy na wyjątkowe nocne gondolowanie w Skin Sun w Świeradowie-Zdroju. Wjedź kolejką gondolową na szczyt promocyjnej cenie i podziwiaj wieczorną panoramę Gór Izerskich oraz spadające gwiazdy. A już 12 sierpnia czeka na Was wyjątkowa noc Perseidów. Zapraszamy od 18.30 do północy. Skin Sun, kolej gondolowa w Świeradowie-Zdroju.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lusem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
10: Po reklamie. Muzyczne

0: Loka Oczy Miasta. Teraz nasze oczy i uszy skierowane są na jeden utwór.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Prosto z Francji, Strobe plus Ain't i obecna, współczesna wersja wielkiego francuskiego przeboju ze Chanté.
3: Net

0: Muzyczne Radio Lato. Słoneczne granie na zawołanie.
1: When you hold me always, all the trouble going away, I wanna shout it out.

Pięknie kończymy pierwszą godzinę grania największych hitów wszechczasów. Polski numer, nieśmiertelny przebój grupy Various Monks. Jestem twoją Afryką do 12, czyli jeszcze przez 4 minut. Muzyczne Radio Lato.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Bożej ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
4: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EcoSan Monika Trela.
5: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystanej już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
4: Taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
6: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
4: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
3: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na dróżkach w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
7: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
8: Prowadzone rozwiązania są jednak niezgodne z konstytucją, regulacjami międzynarodowymi.
7: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
8: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
7: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
3: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: słońca bez końca. Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
8: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
9: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
10: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
11: Lidl. To się opłaca.
10: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
0: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
0: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Zatrzymaj się i patrz, to ja znów nie mogę sobie spać taki sam. Czekam aż przyjdzie.

Dolnośląska kapela Fotony, na niby i naprawdę. Naprawdę coraz więcej przyjaźni i rozpogodzeń na Dolnym Śląsku w końcu. Jutro podobno mamy doczekać się takiego ładnego, naprawdę słonecznego i bardzo ciepłego już dnia. Weekend ma być cały przyjemny i ciepły. Nawet podobno gorący w niedzielę. No zobaczymy, bo już się czasem wierzyć w te zapowiedzi nie chcę, bo ciągle nie nadchodzą. September i za chwilę Freya Readings z Weekends.

0: Muzyczne wakacje, jakich jeszcze u nas nie było. Muzyczne Radio Lato. Codziennie na naszej antenie z potężnymi letnimi i jakże wakacyjnymi hitami ostatnich 50 lat. Unikatowe nagrania, nieznane wersje, zaskakujące remiksy, a do tego gorące super nowości, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Muzyczne Radio Lato. Dla was, kochani słuchacze, 24 godziny na dobę.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Po reklamie.
8: 12:30.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
8: To niby już blisko, coraz bliżej tej ładnej aury, ale nie może, jeszcze ona nie może się tak przetrzeć i doczekamy się, mam nadzieję, jutro tego słońca. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane, duże, ale też przejaśnienia i rozpogodzenia, temperatury maksymalne 20-22 stopnie Celsjusza, w wielu miejscach jeszcze chłodniej, w Kotlinach Górskich w tej chwili 16-17 stopni.
9: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Raport regionalny, Anna Tarkota.
10: Na początek kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w Głogowskim Szpitalu, a ta kontrola to kontrola finansowa. Fundusz wypunktował m.in. sposób kwalifikowania niektórych świadczeń i zasadność jednej z hospitalizacji.
11: Kara dla Szpitala Głogowskiego jest wynikiem kontroli, którą Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził i przeprowadził na początku maja. Kontrola zakończyła się właśnie nałożeniem kary w wysokości 330 tysięcy złotych. Kontrolerzy badali m.in. sposób rozliczania świadczeń w zakresie chorób układu krążenia oraz leczenie szpitalne w ramach hospitalizacji na pediatrii. NFZ badał okres 2 lat, a konkretnie 2023 i 2024 rok. Jak mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego oddziału NFZ, stwierdzono niewłaściwe kwalifikowanie świadczeń sfinansowanych przez NFZ, nieprawidłową sprawozdawczość i niezasadną hospitalizację. Szpital nie zgadza się z decyzją o karze i odwołał się od niej. Przedstawił też kontrargumenty, które jednak nie przekonały kontrolujących. Teraz szpital analizuje wnioski pokontrolne i wdraża rozwiązania organizacyjne, które w przyszłości mają ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów, nasze miasto.pl.
10: Jak już informowaliśmy, kolejnych 8 elektrycznych autobusów zasiliło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze. Przewoźnik czeka na dostawę 3 zeroemisyjnych pojazdów, które mają dotrzeć do stolicy Karkonoszy we wrześniu, i to nie koniec zakupów, mówi Jerzy Łużniak, prezydent miasta.
12: I tak do końca września prawdopodobnie na ulicę miasta Jeleniej Góry dojdą jeszcze 3, czyli wtedy już będzie 36 autobusów, ale spółka nasza kupuje 28 autobusów z programu Fenix, czyli gdzieś mniej więcej za 2-3 lata na ulicę Jeleniej Góry będą wyjeżdżały tylko elektryczne autobusy.
0: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
10: Udowodnienie uniwersalnych i historycznych wartości twierdz górskich z Polski, Niemiec i Francji to dziś najważniejsze zadania, jakie stoją przed 3 obiektami starającymi się o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO. W najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie, w Srebrnej Górze, był nasz reporter Jacek Zych.
13: Tak, i rozmawiałem tam i z pracownikami naszej srebrnogórskiej twierdzy, jak i z Niemcami z partnerskiej twierdzy Königstein. I rzeczywiście dziś największą pracą, jaką trzeba wykonać, to udowodnienie, że te twierdze są dla światowej historii naprawdę ważne.
14: No i tak naprawdę teraz największym krokiem do przeskoczenia jest akceptacja państw stron, bo same twierdze ze sobą jesteśmy oficjalnie w porozumieniu, współpracujemy. Teraz państwa muszą podpisać memorandum, rządu o współpracy, no i wtedy następny duży krok, czyli taki wniosek połowiczny, no ale ogólnie to jeszcze dużo, dużo lat, bo ta procedura trwa długo.
13: Osiągnięcie tytułu dziedzictwa światowego to bardzo długa droga, jesteśmy na jej początku. Rozpoczęliśmy ją zgłoszeniem, teraz chcemy trafić na polską listę tentatywną razem ze Srebrną Górą i wierzymy, że uda się to być może już w 2029 lub 30 roku. Powiedzieli kolejno Grzegorz Basiński z twierdzy Srebrna Góra i André Thieme z twierdzy Königstein. Obie twierdze wspólnie z trzecią włoską rozpoczęły starania o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO w sierpniu 2023 roku. Cały proces może potrwać nawet dekadę. Ze Srebrnej Góry, z najwyżej położonej twierdzy górskiej w Europie. Jacek Zych, Muzyczne Radio.
10: Elektryczny rower i hulajnoga. Jeleniogórscy policjanci kontrolowali bezpieczeństwo użytkowników jednośladów. Głównym celem akcji było podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób poruszających się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego oraz rowerami, w tym również rowerami elektrycznymi, mówi Edyta Bagrowska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze.
4: Niestety przeprowadzone kontrole wykazały, że wielu użytkowników nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Policjanci zatrzymali 9 kierujących hulajnogami, blisko 20 rowerzystów i dwóch pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym. Kierujący hulajnogami elektrycznymi najczęściej popełniali wykroczenia związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości oraz niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Z kolei rowerzyści najczęściej poruszali się po chodnikach, w miejscach, gdzie jest zabronione, lub przejeżdżali przez przejścia dla pieszych, jak również jeździli po chodnikach wzdłuż przejść. Przypominamy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego uczestnika ruchu, stosowanie się do obowiązujących przepisów, zachowanie rozwagi oraz szczególnej ostrożności pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, a przede wszystkim chroni zdrowie i życie zarówno własne, jak i innych użytkowników dróg.
10: Z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejny raport regionalny ten o 13.30 zapraszam w imieniu Beaty Nowickiej. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, I'm LP and you are listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Wielka promocja w Automejni Imokar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Po reklamie.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Nowa wersja wielkiego francuskiego przeboju Deschanté od Strobe. Nie zostanę tu do rana, niestety, bardzo mi przykro. Arek Włodarski, dziękuję. Na popołudniówkę zapraszam w imieniu Marty Wojtunik. Po naszym przeboju dnia będzie jeszcze Garcia, będzie New York City Beats i grupa Raz, Dwa, Trzy. No to fajne zakończenie niezapomnianych hitów wszechczasów. Trzymajcie się, na razie.

0: Muzyczne Radio Lato.
1: Słuchacie Muzycznego Radia, mówił Adam Nowak, zespół Raz, Dwa, Trzy. Dziękuję za wypowiedź.

0: Nie wrócę już.
1: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozauto.pl.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w Krajową Bazę Wydobywczą i Główny Ciąg Technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
6: 13.
5: Czas na wiadomości.
7: Rozłam w PiS. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści. Marcin Krzamiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
8: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
7: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tak zwanych lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
8: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
7: Do tematu rozłamu w PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w poznańskim ośrodku usług medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP. A następnie zrobił zrzut ekranu i przespał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
9: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, takie jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
7: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
10: To niestety jeszcze korekty ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
7: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przywracając instytucję powiatu.
11: To
5: były wiadomości.
1: Muzyczne radio.

0: zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację Zielona w hotelu Gołębiewski. Czeka na Ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, jazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Matara i Sunshine Lady. No i co z tym słońcem? Co z tym słońcem na Dolnym Śląsku? Ja się pytam i chyba wszyscy dziś się tak właśnie pytają. Tego słońca nie ma, miało być. Kiedy ono będzie? Podobno w weekend. Już jutro ma być bardzo słonecznie. Niedzielę mniej, ale również słonecznie. Więc w zasadzie nie kłamali, chyba że ktoś piątek już liczy jako weekend, a my tak w zwyczaju mamy, że piątek to jednak jest ten początek weekendu i fajnie by było, jakby słoneczny jednak był. Sprawdzałem prognozy pogody, on tak można powiedzieć po godzinie 20 może być nawet dość słoneczny, więc czekamy z utęsknieniem na słońce, no i na te wyższe temperatury, bo przecież w końcu trzeba się jakoś opalić w te wakacje. Marta Wojtunik, witajcie, piątek, 14 minut po godzinie 13, już teraz u nas świetny zespół, prosto z Warszawy, zespół Metro.
1: Muzyczne Radio Lato.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
2: To zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy Muzycznego Radio.

0: Muzyczne radio.
1: To jest nasza piosenka dnia.
2: Po raz pierwszy dziś przedstawiamy naszą piątkową, bardzo taneczną, bardzo słoneczną piosenkę dnia. W niej Saint-Tropez Cups i Closer.

Florida i Wait, czyli czekać. My już teraz czekamy na najnowszy raport regionalnej prognozy pogody. Mamy nadzieję, że wy razem z nami, bo w tym raporcie między innymi o szykujących się remontach ulic we Wrocławiu, ale to będą w końcu jakieś dobre informacje. Za 4 minuty właśnie raport regionalny u nas, za 4 minuty godzina 13:30.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne aktywności, śmiechu i zdrowej energii. Wybierz wiatr we włosach, zapach lasu i wolność. Znajdź idealne rowery dla małych i dużych odkrywców w naszej letniej ofercie. Orbea, Kelis, Cruises, Highbike, rowery elektryczne oraz tradycyjne. Arta, salon rowerowy, ulica Komendy Trzcińskiego 12 w Jeleniej Górze. Tylko teraz darmowy przegląd po sezonie dla każdego wakacyjnego roweru. Arta, salon rowerowy, Jelenia Góra, ulica Komendy Trzcińskiego 12. Bo przygoda zaczyna się u nas.
3: Już w piątek 24 lipca wielkie otwarcie oddziału hurtowni budowlanej ABB Chcicki w Jeleniej Górze na ulicy Grunwaldzkiej 53. Od godziny 14 do późnych godzin wieczornych. Pokazy producentów, konkursy z nagrodami i catering dla wszystkich. Zapraszamy. www.bechcicki.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: No i tak zapowiadali, że ma być słoneczny piątek, sobota i niedziela. Mamy nadzieję, że sobota i niedziela będą słoneczne, no ale piątek na Dolnym Śląsku słoneczny nie za bardzo. Ewentualnie w okolicach Legnicy czy Wrocławia, tam zachmurzenie umiarkowane, a tak to nad Dolnym Śląskiem mamy cały czas duże zachmurzenie. Jeżeli chodzi o temperatury, dziś maksymalnie na termometrach 20 stopni. Jeżeli chodzi o jakość powietrza, ta w regionie jest bardzo dobra.
5: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Legnica po raz kolejny próbuje sprzedać XIX-wieczny budynek po Teatrze Varieté. Trwa budowa trasy łączącej ulicę Żernicką z powstającym z wrocławskim Centrum Sportu.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Zapraszam na informacje. Podczas gdy na Alei Architektów we Wrocławiu trwają prace wykończeniowe, nieopodal trwa budowa trasy łączącej ulicę Żernicką z powstającym wrocławskim Centrum Sportu. Dzięki nowej drodze ta duża inwestycja zyska dodatkowe połączenie z miastem.
10: Aleja Architektów jest już dwukrotnie dłuższa. Trwają jeszcze ostatnie prace, ale gołym okiem widać już, że budowa nowego półkilometrowego odcinka jest na finiszu. Mieszkańcy Wrocławia będą z niej korzystać jeszcze pod koniec wakacji. Aleja Architektów to nie jedyna inwestycja drogowa na Nowych Żernikach. Do przyszłego wrocławskiego Centrum Sportu będzie można dojechać nie tylko od strony ulicy Kosmonautów, ale też od strony ulicy Żernickiej. Tutaj prace potrwają do końca września. Drogowcy na pewno zdążą przed otwarciem Centrum Sportu. Pierwszy etap, hala pneumatyczna, w której będzie boisko piłkarskie oraz szatnie i zaplecze techniczne, ma być gotowa na przełomie 2027 i 2028 roku. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Legnica po raz kolejny próbuje sprzedać XIX-wieczny budynek po Teatrze Varieté przy ulicy Kartuskiej na Zakaczawiu. Cena wywoławcza 350 tysięcy złotych.
11: Budynek po Varieté jest mocno związany z przedwojenną historią Legnicy. Także po wojnie wiele się w nim działo. Urządzano tam występy artystyczne, potańcówki, walki bokserskie. Także Legnicki Teatr miał etap związany z tym obiektem. Zakończony bez sukcesów. W 2012 roku miasto postanowiło budynek po Varieté sprzedać. Jacek Głąb, ówczesny dyrektor teatru, chciał go przejąć za symboliczną złotówkę. Ale miejska władza na to nie poszła. Cena wywoławcza przetargu sprzed 14 lat wynosiła 420 tysięcy złotych. Kupca, mimo wielokrotnych licytacji, nie znaleziono. W 2019 roku zawalił się dach, co bardzo przyspieszyło degradację budynku. Ostatnia próba znalezienia kupca na budynek, standardowo nieudana, odbyła się w czerwcu 2025. Najnowszy przetarg odbędzie się 28 lipca tego roku. Świat do odważnych należy, ale czy jeszcze tacy są? Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Musiałem zapłacić za leczenie psów. Nie mam teraz pieniędzy. Czy nikt nie zadzwonił i nie przypomniał? Z takimi tłumaczeniami dłużników spotykają się na co dzień negocjatorzy firm windykacyjnych. Niektóre mają jedynie odsunąć spłatę w czasie. Za innymi stoją poważne problemy. Choroba, utrata pracy czy konieczność opieki nad bliską osobą.
12: Jakub Kostecki, wiceprezes zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso. Nie możemy z góry zakładać, że każdy dłużnik szuka wymówki. Podczas rozmów dowiadujemy się także o naprawdę trudnych życiowych sytuacjach. Sama przyczyna opóźnienia nie powoduje, że dług znika. Pozwala jednak lepiej ocenić rzeczywiste możliwości konsumenta i szansę na spłatę, która nie staje się deklaracją bez pokrycia, lecz zostanie zrealizowana. Zaległa płatność często przegrywa z wydatkiem, który w danym momencie okazuje się ważniejszy. Gdy jednak spłata jest przekładana kilka razy, nawet niewielki dług może stać się poważnym obciążeniem. Konsumenci odczuwają to szczególnie dotkliwie, jeśli nie udaje im się zachować balansu między zakupami a możliwościami portfela. Umiejętne oszacowanie wpływów i wydatków stanowi podstawę domowego budżetu.
8: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy o 14.30.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Hi, I'm Karina and you're listening to Muzyczne Radio. I really love music.
13: It's been a week. You've already found someone new. It's interesting.

0: 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10. Armen. Teraz w nowej lokalizacji. Jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy na kompleksowe ręczne mycie auta, pranie tapicerki, renowację skór, detailing, powłoki ceramiczne i oklejanie folią PPF. Na miejscu poczekalnia z aromatyczną kawą. Z nami umówisz się na konkretną godzinę. Zadzwoń 452 894 989. Armen. Jelenia Góra, Spółdzielcza 38.
5: Po reklamie.

0: nagranie, którego chyba przedstawiać nie trzeba. SM Tracks i Add the Club.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do nagrania, które dziś co godzinę pojawia się w muzycznym radiu, które polecamy waszej uwadze. To francuskie rytmy do Chanté.

0: Reklama. Jeśli chcesz kupić pewne, sprawdzone i bezwypadkowe auto, koniecznie odwiedź salon samochodów używanych Himba w Brunowie pod Lwówkiem Śląskim. Wiemy, że wybór używanego auta nie jest prosty. Pomożemy Ci. Możesz liczyć na rzetelną, miłą i profesjonalną obsługę. Na zakupione u nas auta udzielamy gwarancji technicznej. Salon samochodów używanych Himba tuż przy restauracji pod adresem Brunów 21 zaprasza.
1: Usterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 14.
3: Czas na wiadomości.
5: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze, kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada ani jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
6: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
5: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzję o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla prac parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
7: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
8: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
7: To jest kolejna sytuacja.
5: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczenie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednolisiło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
9: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
5: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
3: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu.

0: pieprzowy bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
2: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Cześć sąsiad. Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
5: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla Was.

0: Muzyczne Radio Lato. Jak lato to wakacje, a jak wakacje to urlopy. Temat bardzo przyjemny dla tych, którzy właśnie teraz są na urlopie. Temat dość bliski i taki wyczekany dla tych, którzy czekają na urlop. No i temat dość smutny dla tych, którzy już po urlopie. No a my dziś o urlopach, o tym, gdzie Polacy najchętniej się wybierają, a w zasadzie o tym, jaki typ wypoczynku preferują. Najczęściej wybierają siedmiodniowe wycieczki, to takie wycieczki za granicę. Turcja, Grecja, no i oczywiście all inclusive. To są wakacje, tu na pewno można odpocząć. No ale też coraz częstszym wyborem są takie wycieczki 3-4-dniowe, tak zwane city breaki, albo takie wypady w góry. Góry ogólnie w tym roku naprawdę cieszą się dużą popularnością. No i my zapraszamy jak najbardziej w Karkonosze nasze piękne, ale też chętnie oczywiście Zakopane. No i takie inne kierunki. Mazury też to jest bardzo lubiany kierunek przez Polaków. No ale właśnie te city breaki to jest ciekawa sprawa, bo taki wypad czysto teoretycznie jest tańszy, bardziej intensywny. No i można sobie wziąć na przykład tydzień urlopu na 4 dni, sobie wybrać się do jakiegoś miasta, w którym jeszcze się nie było. Na przykład od nas blisko można sobie zrobić taki wypad do Pragi. Praga jest naprawdę bardzo piękna. No a potem można 3 dni po takim intensywnym urlopie odpocząć i dopiero wrócić do pracy. Świetny pomysł. Więc jak jeszcze nie macie pomysłu na urlopy, no to oczywiście korzystajcie.
1: Muzyczne Radio.

0: Kaira, świetna polska artystka, która w sumie całe swoje życie spędziła w Stanach Zjednoczonych i głównie śpiewa po angielsku, ale niedawno mogliśmy ją usłyszeć w duecie z Hanią Kuzimowicz. Szkoda na to łez, polskie nagranie właśnie, w którym Kaira śpiewa po polsku. Świetne, polecam wam je już na liście top30.pl oraz na Hitplanecie.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za 5 minut, godzina 14.30, wtedy u nas najnowszy raport regionalny i prognoza pogody. W prognozie pogody to już możecie domyślać się, co będziemy mówić, ale w raporcie regionalnym ciekawe informacje odnośnie rowerzystów, tych elektrycznych rowerzystów i elektryczne hulajnogi, jak to w Jeleniej Górze się wszystko dokonuje i o tym, jak ludzie po prostu nie wiedzą, jak jeździć. A my powiemy o tym, jak faktycznie stosować się do tych zasad. A już teraz mrozu i napad.

0: Radio Lato. Reklama. Zwierzęta z całego świata jeszcze nigdy nie były tak blisko ciebie. Odwiedź nasze zoo w Görlitz, Zitauerstrasse 43. Tu zobaczysz, dotkniesz i pokochasz zwierzęta. www.naszemyślnikzoo.pl. Wielbłądy, małpy, pandy i wiele innych czekają na was.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox,
4: tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Oszczędni tankują taniej.
7: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
8: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Konkol. siepomaga.pl/konkol.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Dolny Śląsk cały czas pochmurny, niestety dziś piątek pochmurny na Dolnym Śląsku, ale z godziny na godzinę tych chmur ma być coraz mniej. No i weekend ma być taki wręcz można powiedzieć bezchmurny, liczymy więc na to bardzo. Jeżeli chodzi o dzisiejsze temperatury maksymalne, to w regionie zobaczymy 20 stopni, a jeżeli chodzi o ciśnienie, ono jest w tendencji spadkowej, na ten moment wynosi 1017 hektopaskali.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
10: Trwają przygotowania do remontu wału P1 wzdłuż Odry w Głogowie.
11: Wody Polskie nie widzą żadnych przeszkód mogących zagrozić realizacji przedsięwzięcia.
10: Bałkański wymiar święta ceramiki.
12: Jubileusz przypomina historię tysięcy remigrantów, którzy po II wojnie światowej przybyli do miasta z terenów byłej Jugosławii.
10: I policyjna akcja, elektryczny rower i hulajnoga.
13: Przypominamy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego uczestnika ruchu.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
10: Trwają przygotowania do jednej z najważniejszych inwestycji przeciwpowodziowych w regionie. To remont wału P1 wzdłuż Odry w Głogowie.
11: Samorządy i Wody Polskie zabiegają o dofinansowanie prac z funduszy Unii Europejskiej. Wniosek został złożony już w marcu w ramach programu Feniks z puli środków przeznaczonych na zadania przygotowawcze. Obecnie dokumentacja jest oceniana. Wszystko wskazuje na to, że starania zakończą się sukcesem. Wody Polskie nie widzą żadnych przeszkód mogących zagrozić realizacji przedsięwzięcia. Całkowity koszt szacowany jest na około 89 milionów złotych. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej ma kosztować 3,5 miliona. Zgodnie z harmonogramem ma być gotowa do końca 2028. Jeśli projekt otrzyma dofinansowanie ze środków zewnętrznych, to w 2029 roku planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Budowa wału P1 ma zwiększyć poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i będzie jednym z kluczowych przedsięwzięć infrastrukturalnych realizowanych w najbliższych latach. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
10: Wkrótce Bolesławiec ponownie stanie się stolicą polskiej ceramiki przed mieszkańcami i turystami. 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki, które w tym roku będzie miało też wyjątkowy wymiar historyczny.
14: Karolina Tobierz-Zawadzka, Bolesławiecki Ośrodek Kultury, Międzynarodowe Centrum Ceramiki. Już wkrótce rozpocznie się 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie.
15: Jednym z głównych motywów tegorocznej edycji będą obchody 80. rocznicy powrotu Polaków z Bałkanów do Bolesławieckiego.
14: Jubileusz przypomina historię tysięcy remigrantów, którzy po II wojnie światowej przybyli do miasta z terenów byłej Jugosławii i właśnie przede wszystkim z Bośni, współtworząc współczesną tożsamość i rozwój naszego miasta.
15: Organizacja obchodów odbywa się we współpracy ze Stowarzyszeniem Emigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Historia Polaków z Bośni będzie obecna także podczas inauguracji wydarzenia.
14: W ramach otwarcia Bolesławieckiego Święta Ceramiki przejdzie korowód, który przypomni nam historię Polaków, którzy wrócili
12: z Bośni.
15: W programie znalazły się również wystawy, w tym ekspozycja Ślady. Wystawa poplenerowa 61. Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-Rzeźbiarskiego oraz prezentacja Nowe Wzornictwo w Ceramice Bolesławieckiej. Tegoroczna edycja będzie także okazją do świętowania jubileuszu Zakładów Ceramicznych Bolesławiec. Jak przypomina Karolina Tobiasz-Zawadzka,
12: Zakłady Ceramiczne Bolesławiec świętują 80-lecie swojej działalności, a z tej okazji w Muzeum Ceramiki będzie można zobaczyć wystawę Jubileusz 80-lecia Zakładów Ceramicznych Bolesławiec, która zaprezentuje historię i dorobek jednego z najbardziej rozpoznawalnych producentów ceramiki w Polsce.
15: Nie zabraknie także wydarzeń plenerowych.
12: Ulicami miasta przejdzie wielka parada 80 lat Polaków z Bośni na ziemi bolesławieckiej, przygotowana przez Teatr Glina da Ci Skrzydła. Będzie to barwne widowisko, które połączy teatr uliczny, kostiumy i muzykę.
15: 32. Bolesławieckie Święto Ceramiki odbędzie się od 19 do 23 sierpnia. W programie nie zabraknie stałych punktów, jak kiermasz ceramiki, koncerty, wystawy, warsztaty oraz wydarzenia plenerowe, które co roku przyciągają do Bolesławca dziesiątki tysięcy gości. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
10: Elektryczny rower i hulajnoga. Jeleniogórscy policjanci kontrolowali bezpieczeństwo użytkowników jednośladów. Głównym celem było podniesienie poziomu bezpieczeństwa poruszających się hulajnogami elektrycznymi, urządzeniami transportu osobistego i rowerami, w tym rowerami elektrycznymi, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, Edyta Bagrowska.
13: Niestety przeprowadzone kontrole wykazały, że wielu użytkowników nadal nie stosuje się do obowiązujących przepisów. Policjanci zatrzymali 9 kierujących hulajnogami, blisko 20 rowerzystów i 2 pieszych, którzy popełnili wykroczenia w ruchu drogowym. Kierujący hulajnogami elektrycznymi najczęściej popełniali wykroczenia związane z przekraczaniem dopuszczalnej prędkości oraz niestosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Z kolei rowerzyści najczęściej poruszali się po chodnikach, w miejscach, gdzie jest zabronione, lub przejeżdżali przez przejścia dla pieszych, jak również jeździli po chodnikach wzdłuż przejść. Przypominamy, że bezpieczeństwo na drogach zależy od odpowiedzialnego zachowania każdego uczestnika ruchu, stosowanie się do obowiązujących przepisów, zachowanie rozwagi oraz szczególnej ostrożności pozwala uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, a przede wszystkim chroni zdrowie i życie zarówno własne, jak i innych użytkowników dróg.
10: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Hi, I am Landscape and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Specjalistyczny gabinet optometryczny i salon optyczny Sebastian Powązka zaprasza po komfortowe okulary do czytania do komputera dla kierowców oraz progresywne na każdą odległość. Badanie optometryczne, dobór oprawek i wykonanie okularów w jednym miejscu. Realizujemy i udzielamy zniżki na wszystkie recepty okularowe. Optyk optometrysta Sebastian Powązka. Jelenia Góra, 1 maja 58/7. Vis-a-vis Kościoła Garnizonowego. 45 lat doświadczenia w dbaniu o jakość widzenia jeleniogórzan. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania. Podmiotem odpowiedzialnym za reklamę jest Specjalistyczny Zakład Optyczno-Optometryczny Sebastian Powązka w Jeleniej Górze.
1: Wielka promocja w Automaini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Po reklamie.

0: Vixen i jego nowy singiel o tytule Spada i jak najlepiej promować właśnie taką piosenkę właśnie z takim tytułem, najlepiej po prostu skoczyć ze spadochronu. Tak właśnie zrobił Vixen i podzielił się tym, jak spektakularnie wyglądał ten skok na swoich mediach społecznościowych.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Po raz kolejny wracamy do Shantae.

0: Wydarzenie Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich już w sobotę w Świeradowie Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie ma międzypokoleniowy charakter i pozwala dzieciom oraz dorosłym zobaczyć, jak pracowano na dawnych wsiach izerskich. Przygotowaliśmy bardzo atrakcyjny program, mówi Beata Rusicka ze Stacji Kultury w Świeradowie Zdroju.
1: Od 11 do 16 będziecie mogli spotkać ludzi, którzy wciąż potrafią robić to, co przez wieki było codziennością naszych przodków. Rzeźbienie w drewnie, kowalstwo, tkactwo czy też warsztat dawnego skryby. To nie będą tylko pokazy zza barierek. Każdy będzie mógł podejść, porozmawiać z mistrzami i spróbować swoich sił. To wydarzenie dla wszystkich, dla dzieci, rodziców i dziadków, którzy chcą na chwilę zwolnić i przekonać się, ile cierpliwości, wiedzy i pasji kryje się w pracy ludzkiej. Rąk. Do zobaczenia w sobotę 25 lipca w godzinach od 11 do 16 w hali spacerowej Świeradowie Zdroju.
0: Po raz 21 odbędzie się w niedzielę tradycyjny festyn świętej Anny w Sosnówce w gminie Podgórzyn. W programie wydarzenia zaplanowane są m.in. występy zespołów muzycznych i tanecznych, turnieje siatkówki, biegi dziecięce, loteria fantowa oraz stoiska z lokalnymi przysmakami. Do wspólnego świętowania na terenie Placu Zabaw przy ulicy Szkolnej w Sosnówce zapraszamy w niedzielę całe rodziny, mówi Agnieszka Rozenek z referatu promocji w Podgórzynie.
2: Przed nami piękne wydarzenie w malowniczej Sosnówce, festyn świętej Anny. Niezwykłe wydarzenie z bardzo bogatym programem. Nie zabraknie też promocji atrakcji. Odbędzie się spacer z przewodnikiem do kaplicy świętej Anny. Polecam Państwu to miejsce na co dzień. Niezwykle urokliwe i malownicze, ale też i z magicznymi mocami. Dobre źródło, które bije przy kaplicy, ma swoje czarodziejskie moce. Skorzystajcie, polecam uwadze.
0: Natomiast od piątku do niedzieli na górnym tarasie przy Domu Zdrojowym w Świeradowie Zdroju odbywać się będzie pierwsza impreza z cyklu Lato na Dolnym Śląsku. Na mieszkańców i turystów czekają liczne atrakcje, także dla dzieci strefa wypoczynku. Strefa wypoczynku kolei dolnośląskich, producenci smakołyków i rzemiosła, będą też degustacje oraz możliwość zakupu produktów oferowanych przez wystawców. Pojawi się także stoisko stawów miejskich z rybnymi frykasami oraz warsztaty absolutnie dla wszystkich Zamku Czocha i Kopalni Świętej Anny w Krobicy. Przypomnijmy także o wyjątkowym wydarzeniu, o którym już na początku wspominaliśmy. Ślady Rąk, ginące zawody wsi izerskich, które w sobotę między godziną 11 a 16 odbywać się będą w hali spacerowej, również w Świeradowie Zdroju. Teraz letnie soboty z muzyką nad Odrą we Wrocławiu. W każdą sobotę przez całe lato na plaży pojawiają się najlepsi DJ-e, nie tylko z Dolnego Śląska. Różne style, różni artyści i dobra muzyka stworzą idealną oprawę do spotkań ze znajomymi i relaksu nad wodą. Start imprezy godzina 17. Udział bezpłatny. Na koniec zaproszenie na wyjątkowe warsztaty Piastowska Pieczęć, które odbędą się w podziemiach Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu. To wyjątkowa okazja do zwiedzenia reliktów pierwszego zamku piastowskiego w stolicy Dolnego Śląska. Będzie można się też dowiedzieć, jak dawniej tworzono księgi i pieczęcie oraz samodzielnie odbić pieczęć lakową z wizerunkiem świętej Jadwigi Śląskiej. Warsztaty dla każdego, Piastowska Pieczęć, podziemia Zamku Książęcego na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, sobota, godzina 12.

0: lusterka w aucie? DPF z Lubania służy pomocą w nowym serwisie. Wszystkie bieżące naprawy oraz jak zawsze pełny serwis filtrów DPF, FAB i katalizatorów. Lubań Zgorzelecka 18. Dzwoń 733 97 000.
1: Oszczędni tankują taniej.
2: Bo od czwartku do soboty na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 w cenie tylko 6,90 za litr. Oferta do 25 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 15.
4: Czas na wiadomości.
6: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarski Ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
7: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka, przecież po prawej stronie politycznej.
6: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie płuco, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
8: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
6: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska Ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
9: Na logikę, której Ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna. Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
6: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na

0: Reklama. Szukasz eleganckiej dyskoteki, by potańczyć w świetnej atmosferze? W każdy piątek i sobotę od 22 zapraszamy do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
4: Co kupiłaś?
3: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
4: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
3: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
6: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
7: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: O.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio Lato.
13: W tym tygodniu gramy dla was.

0: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. Bieleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i JQ.
1: Drzwi zamknięte, pasy zapięte, gotowi do drogi, to ruszamy. Samochodowe lodówki, zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto i 20 dni grubo ponad 31 tysięcy sprzedanych osobówek. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: W ciągu pierwszych 20 dni lipca zarejestrowano w naszym kraju 31 858 nowych samochodów osobowych. To wzrost o blisko 10% w porównaniu do roku ubiegłego. Łącznie na rynek trafiło ponad 35 tysięcy aut osobowych i dostawczych w tym czasie, a wolumen nowych samochodów poprawił się o 9,5% względem analogicznego czasu roku 2025. Teraz zarzuty wobec spółki Autocentrum AA Auto.
0: Aktualności.
1: Prezes UOKiK-u postawił znanej firmie zajmującej się sprzedażą aut używanych zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Klientom oferowano kupno auta na raty, ale pod warunkiem dokupienia dodatkowych produktów lub usług. W efekcie musiał on spłacić wyższy kredyt niż zaplanował, czasem o kilka tysięcy. Taka praktyka spółki może naruszać zbiorowe interesy konsumentów, co jest zagrożone karą do 10% rocznego obrotu firmy, informuje prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. W komunikacie czyta: Czytamy, że zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS, czyli jednym z dodatkowych urządzeń oferowanych przez Autocentrum AAA. Nabywców nie informowano na przykład też, że po upływie czasu określonego w umowie usługa lokalizacji GPS zostanie automatycznie przedłużona na kolejny płatny okres. Firma póki co nie odniosła się do tych zarzutów. W przekazanym PAP komunikacie poinformowała jedynie, że uczyni to po dokładnej analizie informacji zawartych w piśmie od Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. I na koniec samochodowe lodówki.
0: Porady ekspertów.
1: Jadąc długo w upale, często marzymy o czymś zimnym. Jak to znaleźć w aucie? Wystarczy zaopatrzyć się w samochodową lodówkę. Jaką wybrać? Urządzenia, przypomnę, dzielą się na dwa główne rodzaje: pasywne i aktywne. Pierwsze to takie, do których trzeba włożyć wkłady chłodzące, które wcześniej muszą zostać zamrożone. Takie lodówki są banalne i proste w obsłudze, mało kosztują i nie wymagają źródła zasilania, czyli nie ma ryzyka rozładowania akumulatora. Wadą jest działanie tylko przez kilka godzin, ale niektórym to wystarczy, na przykład na krótkich trasach. Aktywne lodówki są już zasilane prądem z gniazdka samochodowego 12 V. Wykorzystują zjawisko termoelektryczne. Mocniej chłodzą i działają, dopóki mają zasilanie. Nie rujnują portfela, choć kosztują znacznie więcej niż ich wkładowe odpowiedniki. Którą zatem lodówkę wybrać? Na krótkie wypady spokojnie można kupić budżetową lodówkę pasywną. Jeżeli jeździmy w dłuższe trasy, na które chcemy zabierać na przykład więcej szybko psującej się żywności, rozważmy lodówkę na prąd. Arek Włodarski, dziękuję. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Janek Szynal i Chemiczna Noc.
1: Muzyczne Radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: 19 minut po godzinie 15. My po raz ostatni popołudniową porą wracamy do naszej piosenki dnia, ale na pewno to nagranie jeszcze kiedyś będziemy polecać wam na hit planecie. Saint Tropez Clubs i Closer.

bardzo obiecujący polski, można powiedzieć, jeszcze debiutant. Wiktor Waligura, to jest to. On pisze naprawdę piękne, romantyczne piosenki. Czekamy więc na więcej, czekamy na kolejny album, bo jego pierwszy album okazał się naprawdę wielkim, wielkim sukcesem. Muzyczne Radio, już za moment wracamy do Was z prognozą pogody oraz z raportem regionalnym. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
3: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ach, cóż za rewolucyjne pyszności czekają na Was. Tatar węgierski, placek węgierski, supa kwaśnica i wiele innych znakomitości. Bistro pod papryką w Karpaczu po kuchennych rewolucjach zaprasza. Codziennie mamy dla Was zestawy obiadowe za 32 zł. Bistro pod papryką w hotelu halnym Mickiewicza 10.
5: Po reklamie.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
7: Towarzyszą nam już dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli od 18 do 20 stopni w regionie. Całe szczęście jutro ma być już cieplej, już można powiedzieć taka temperatura typowo letnia, bo ponad 25 stopni oraz oczywiście o wiele, wiele mniej chmur. Dziś niestety jeszcze cały czas na Dolnym Śląsku pochmurnie, ciśnienie w tendencji spadkowej. Na ten moment wynosi 1016 hektopaskali, a jakość powietrza bardzo dobra.
6: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
1: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Na początek szpital Głogowski skontrolowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Fundusz wypunktował m.in. sposób kwalifikowania niektórych świadczeń i zasadność jednej z hospitalizacji.
9: Kara dla szpitala Głogowskiego jest wynikiem kontroli, którą Narodowy Fundusz Zdrowia zarządził i przeprowadził na początku maja. Kontrola zakończyła się właśnie nałożeniem kary w wysokości 330 tysięcy złotych. Kontrolerzy badali m.in. sposób rozliczania świadczeń w zakresie chorób układu krążenia oraz leczenie szpitalne w ramach hospitalizacji na pediatrii. NFZ badał okres 2 lat, a konkretnie 2023 i 2024 rok. Jak mówi Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa Dolnośląskiego oddziału NFZ, stwierdzono niewłaściwe kwalifikowanie świadczeń sfinansowanych przez NFZ, nieprawidłową sprawozdawczość i niezasadną hospitalizację. Szpital nie zgadza się z decyzją o karze i odwołał się od niej. Przedstawił też kontrargumenty, które jednak nie przekonały kontrolujących. Teraz szpital analizuje wnioski pokontrolne i wdraża rozwiązania organizacyjne, które w przyszłości mają ograniczyć ryzyko wystąpienia podobnych sytuacji. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Głogów, Nasze Miasto.pl.
8: Trwają roboty na moście nad Kwisą w Lubaniu, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Utrudnienia na drodze krajowej nr 30 potrwają jeszcze do początku sierpnia.
10: Aktualnie wykonawca prowadzi naprawy płytw mostowych w obrębie jezdni i kapy chodnikowej oraz miejscowo naprawiane są lub odtwarzane dylatacje bitumiczne. Te elementy pozwalają konstrukcji prawidłowo pracować i ograniczają skutki oddziaływania ruchu oraz zmian temperatury. Na moście wprowadzona jest tymczasowa organizacja ruchu regulowana za pomocą sygnalizacji świetlnej. Zgodnie z informacją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia potrwają do początku sierpnia. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Jak już informowaliśmy, kolejnych 8 elektrycznych autobusów zasiliło flotę Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Jeleniej Górze. Przewoźnik czeka już na dostawę 3 zeroemisyjnych pojazdów, które mają dotrzeć do stolicy Karkonoszy we wrześniu. I to nie koniec zakupów, mówi prezydent miasta Jerzy Łużniak.
11: Tak, do końca września prawdopodobnie na ulicę miasta Jeleniej Góry dojdą jeszcze 3, czyli wtedy już będzie 36 autobusów, ale spółka nasza kupuje 28 autobusów z programu Fenix, czyli gdzieś mniej więcej za 2-3 lata na ulicę Jeleniej Góry będą wyjeżdżały tylko elektryczne autobusy.
1: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
8: Blisko 4 600 000 zł z funduszy europejskich trafiło do lokalnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. Dzięki tym funduszom mieszkańcy Dolnego Śląska mają mieć łatwiejszy powrót na rynek pracy.
5: Chodzi także o wsparcie psychologiczne, czy też nowe umiejętności zawodowe, mówi Bartosz Kotecki.
12: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Ponad 4,5 miliona złotych z funduszy europejskich dla Dolnego Śląska trafiło do lokalnych inicjatyw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu. To dzięki tym funduszom ci mieszkańcy Dolnego Śląska, którzy są najdalej oddaleni od rynku pracy i którzy mają problemy w życiu społecznym, będą mieć możliwość łatwiejszego powrotu. Zarówno na rynek pracy będą mogli otrzymać wsparcie psychologiczne lub będą mogli skorzystać z możliwości udoskonalenia swoich umiejętności zawodowych. Wykluczenie społeczne bardzo rzadko ma tylko jedną przyczynę. Dlatego również ta pomoc musi być kompleksowa. Finansujemy projekty, które nie kończą się na jednorazowym szkoleniu, ale mają pomagać ludziom odbudować pewność siebie, pomóc zdobyć nowe kompetencje i wrócić do aktywności społecznej oraz zawodowej. To jest inwestycja, która zmienia życie konkretnych osób, konkretnych Dolnoślązaków i jednocześnie wzmacnia lokalne społeczności i wspiera te organizacje, które działają najbliżej osób, które doświadczają kryzysu.
5: Dofinansowanie ważnych projektów otrzymały fundacje i stowarzyszenia z Dzierżoniowa, Jedyny Zroju, Kamieńca Ząbkowickiego, Lubina, Lubomierza, Wrocławia, Zgorzelca i Żmigrodu. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 16.30. Z kolejnym raportem o 9.30 pojawi się w studio.
13: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
14: Hi, this is Safredu. We come from Denmark and you're listening to Polish Station. Muzyczne Radio.

0: Reklama.
1: Akademia Lotnicza Jelenia Góra zaprasza na profesjonalne kursy pilotażu zakończone licencją PPLA. Oferujemy także loty zapoznawcze nad Karkonoszami, vouchery na przelot oraz wynajem samolotów. Jelenia Góra, Wincentego Pola 29. Telefon 668 626 459. www.akademialotnicza.pl.
2: Podaruj swojej rodzinie lato pełne

0: Chyba nikt nie ma wątpliwości, że to Zalia, polska artystka o jednym z najbardziej charakterystycznych właśnie damskich głosów. Świetna piosenka, Ciebie brak.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Wracamy do francuskiej nowości, która pojawiała się dziś u nas tą popołudniową porą co godzinę. To Chanté.

0: Są takie nagrania, które jak tylko usłyszymy, to od razu i uśmiech na ustach, i od razu czujemy te słońce. Holidays w Muzycznym Radiu.
1: Muzyczne Radio Lato.
0: Za 11 minut godzina 16, wtedy rozpocznie się program Best of w piątkowym wydaniu, tam czekają już na nas tylko najlepsi z najlepszych, a już teraz polecamy wam bardzo ciekawą nowość hip-hopową, no i również słoneczną, bo przecież trwają wakacje, mimo tego, że pogoda taka bardziej październikowa. Cool Cats.

0: Reklama. Marzysz o weselu jak z bajki? A może planujesz inne ważne uroczystości? Zadbamy o to, aby twoje przyjęcie zachwyciło gości. Szczegóły znajdziesz na stronie gołębiewski.pl/Karpacz. Przekonaj się, że kompleksowa organizacja wcale nie musi kosztować więcej. Stwórz z nami piękne wspomnienia. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autosauto.pl.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiSie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie. Wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiSu, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
5: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta czterdziestka, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
4: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
6: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
4: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
7: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
4: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku-Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.

0: Reklama. Zafunduj sobie kulinarną podróż. Odkryj restaurację zielone w hotelu Gołębiewski. Czeka na ciebie autorskie menu à la carte, sezonowe smaki i doskonała obsługa. A w piątki i soboty od 20 ciesz się muzyką na żywo, która zaprasza do tańca. Nie czekaj na specjalne zaproszenie. Po prostu przyjedź do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
0: 6 lipca w Warszawie KGHM ogłosił strategię grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź SA 2055+. Strategia zakłada m.in. rekordowy program inwestycyjny o wartości ponad 32 miliardów do 2030 roku. Koncentruje się na inwestycjach w krajową bazę wydobywczą i główny ciąg technologiczny, na wzmacnianiu aktywów zagranicznych, transformacji energetycznej oraz na rozwoju nowoczesnych technologii, sztucznej inteligencji i innowacji.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio Lato.
8: W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Glock & Buck i słoneczne Yeah w muzycznym radiu w programie Best Of. Tylko najlepsi z najlepszych. Ten program rozpoczyna się właśnie teraz.
1: Best Of. To co najlepsze w muzycznym radiu.
0: Do godziny 17 takie właśnie kultowe hity będą pojawiały się na antenie muzycznego radia. Przed nami Daria Zawiałow i nagranie tytułowe z jej trzeciego albumu Wojny i Noce. Był to naprawdę bardzo przełomowy album, bo właśnie po jego wydaniu wyruszyła w trasę koncertową, która objęła naprawdę te największe hale w Polsce. No i już teraz Daria Zawiałow.

znowu sporo się dzieje, zatem nasza uwaga skupia się teraz na kolejnych wydarzeniach muzycznych z udziałem U2 i Martina Garrixa, duetu Adios Souls i Snoop Doggu, o którym powstanie film biograficzny. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witajcie i posłuchajcie. Adios Souls wrócili z nowym singlem Promise, utworem utrzymanym w tanecznym klimacie z wyrazistym kobiecym wokalem, który od pierwszych sekund napędza cały numer i nadaje mu wyjątkowo wakacyjny charakter. To propozycja pełna pozytywnej energii, idealnie wpisująca się w letnią atmosferę. Nowy singiel duetu otwiera kolejny rozdział w historii tego właśnie projektu. Utwór wyróżnia się mocnym kobiecym wokalem, który nadaje mu energię i dynamikę, a całość dopełnia dopracowana produkcja będąca znakiem rozpoznawczym Adios Souls. Promise ma wszelkie atuty, by stać się jednym z najciekawszych tanecznych utworów tegorocznego lata. Do posłuchania oczywiście w muzycznym radiu. Music News. Dzieje się i to dobrze się dzieje w obozie zespołu U2. Raz po raz informujemy Was o kolejnych muzycznych działaniach Bono i jego kumpli, zatem z radością pragniemy donieść, że Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły. Podczas festiwalu Tomorrowland w Belgii holenderski producent po raz pierwszy zaprezentował na żywo ich nowy wspólny utwór Fireflies. Na scenie niespodziewanie dołączył do niego gitarzysta U2, BH. Do wydarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas koncertu Garrixa na głównej scenie festiwalu. Na finał swojego występu DJ zaprosił na scenę VH, który wykonał gitarowe partie do premierowego utworu. Po koncercie Garrix oficjalnie potwierdził współpracę. W mediach społecznościowych opublikował fragment występu i napisał: Fireflies z U2 już wkrótce. Premiera na Tomorrowland. Wersja studyjna singla ukaże się tuż. Na razie nie wiadomo, czy utwór trafi na nadchodzący album Martina Garrixa, czy też będzie częścią nowej płyty zespołu U2. I jeszcze Snoop Dogg i film właśnie o nim. Produkcja zatytułowana Snoop trafi do kin 6 sierpnia przyszłego roku. Za dystrybucję odpowiada Universal Pictures. W główną rolę wcieli się Jonathan Davis, znany m.in. z serialu Outer Banks. Reżyserią zajmie się Craig Brewer, twórca filmu Pod prąd. Produkcja ma wykorzystać muzykę z bogatego katalogu Snoop Dogga, w tym jego największe przeboje. Na razie nie ujawniono szczegółów fabuły. Nie wiadomo więc, czy film Snoop pokaże całą karierę rapera, czy też skupi się na konkretnym okresie jego życia. No to tak zupełnie na koniec łapcie kolejne wakacyjne premiery. Tiffany Harris z nagraniem Vertigo, Martyna Baranowska Tracimy Tylko Czas i Saint-Tropez Cups z nagraniem Closer. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do miłego następnego.

0: Słońca bez końca. Reklama.
1: Czy wiecie, jak powstawał sznur bez fabryki? Jak pachnie świeżo ciosane drewno? Już 24 i 25 lipca Świeradów-Zdrój zamieni się w stolicę ginących zawodów rzemieślniczych. W piątek w hali spacerowej wystąpi zespół pieśni i tańca ziemi bolesławieckiej, a w sobotę mistrzowie dawnych rzemiosł zaproszą na bezpłatne warsztaty. Do Świeradowa-Zdroju zaprasza Stacja Kultury. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronat medialny Muzyczne Radio.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: No i w końcu ta pogoda na Dolnym Śląsku zaczyna przypominać letnią pogodę. Jest już w miarę, można powiedzieć, słonecznie. Zachmurzenie cały czas jeszcze umiarkowane, ale jutro dużo słońca, więc liczymy bardzo na ten nadchodzący weekend. Dziś cały czas do 20 stopni obecnie w regionie, a jutro nawet ponad 25 stopni, więc szykuje się w końcu jakiś porządny letni, słoneczny weekend. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Ta dziś bez zmian cały czas jest bardzo dobra.
2: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Powiat bolesławiecki, bezpłatne bilety szkolne od 1 września.
5: Dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów.
4: Stare Bogaczowice odwiedzimy w tym raporcie, tam okolice zamku Cisy opanują rycerze.
6: Turnieje, gry, które są też związane jakby z tą epoką średniowieczną.
0: Słuchacie raportu regionalnego.
4: A na początek zmiana nazwy ważnego przystanku MPK w Legnicy. Ma to bezpośredni związek z decyzją rajców.
7: Zaczęło się od formalnych decyzji podjętych przez radnych. Zdecydowali o uporządkowaniu nazewnictwa w tej części miasta przylegającej do dawnego lotniska. Nowe oznaczenia mają ułatwić orientację w terenie mieszkańcom i przyjezdnym. Kluczowa zmiana jest związana z punktem dotychczas określanym jako okrężna sportowców. Teraz w rozkładach jazdy pojawia się nowa nazwa – Sierkowa Arena, co ma nawiązywać do pobliskiego obiektu piłkarskiego i ulicy. Wprowadzenie nowego, starego punktu pod nową nazwą zaplanowano na 30 lipca. Od tego dnia kierowcy autobusów oraz systemy informacyjne będą posługiwać się wyłącznie nową terminologią. Zmiany z wyprzedzeniem zostały już wprowadzone i są w pełni widoczne w systemie informacji pasażerskiej. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat bolesławiecki będą mogli bezpłatnie dojeżdżać do swoich placówek. To efekt przyjęcia przez Radę Powiatu programu Bilet, które będzie obowiązywało od 1 września tego roku do 30 czerwca roku przyszłego.
8: Program ma dwa wyraźne wymiary. Pierwszy to wymiar społeczny. Powiat sfinansuje imienne bilety miesięczne dla uczniów korzystających z publicznego transportu. Oznacza to realne odciążenie domowych budżetów, łatwiejszy dostęp do edukacji i wyrównanie szans młodzieży, niezależnie od miejsca zamieszkania. Drugi wymiar ma charakter biznesowo-marketingowy, bowiem bezpłatne dojazdy mają zwiększyć atrakcyjność szkół prowadzonych przez powiat bolesławiecki i zachęcić uczniów z całego regionu do wyboru właśnie tych placówek. To inwestycja nie tylko w młodzież, ale również w rozwój powiatowej sieci szkół i utrzymanie wysokiej liczby uczniów.
5: Korzyścią dla powiatu jest to, że mamy uczniów w szkołach powiatowych.
8: Informuje Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
5: Dążymy do tego, żeby ten potencjał i kadrowy, czyli nauczycieli, i infrastrukturalny, czyli budynki i cała ta infrastruktura towarzysząca szkoły były maksymalnie wykorzystane, żebyśmy nie musieli wprowadzać jakichś tam ograniczeń, tak? Na razie nam się to udaje. Plany na najbliższe 5-7 lat są optymistyczne. Koszt biletu miesięcznego dla ucznia uzależniony jest od tego, skąd do nas dojeżdża, tak? Powiat bolesławiecki jest dosyć spory, to jest drugi obszarowo co do wielkości powiat na terenie Dolnego Śląska i te odległości są bardzo zróżnicowane, więc ceny są zróżnicowane. Uczniów dojeżdżających do Bolesławca to jest około 1,5 do 2 tysięcy uczniów. Tych, którzy potencjalnie mogą korzystać z komunikacji autobusowej, więc to jest taki dosyć złożony system.
8: Uchwałę w sprawie programu Bilet radni przyjęli podczas ostatniej sesji Rady Powiatu. Do tematu wrócimy. Bolesławiec, Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
4: Teraz Stare Bogaczowice, gdzie u stóp ruin zamku Cisy powstanie średniowieczne obozowisko. Rekonstruktorzy z całej Polski zaprezentują tam dawne rzemiosło, pojedynki rycerskie i kuchnie z epoki. A więcej o rycerskim pikniku. Jacek Zych.
9: Tak, ruiny zamku Cisy po raz kolejny staną się tłem dla historycznego pikniku. Pod Cisy przyjadą rekonstruktorzy, którzy przez kilka dni będą mieszkać w zaaranżowanym na średniowieczne obozowisku. Zorganizują pokazy walk, turniej łuczniczy oraz tradycyjne średniowieczne gry zręcznościowe.
6: To jest takie trochę przeniesienie się do epoki, gdzie nie było tak jakby nic poza pracą własnych rąk. Beztroskie troszeczkę życie. Dzieci biegają po błocie. Mamy z epoki rękodzieło. Są osoby, które opowiadają ciekawie o wydarzeniach z tamtych czasów. Odbywają się turnieje, gry, które są też związane jakby z tą epoką średniowieczną.
9: Powiedział Tomasz Fonka, wójt gminy Stare Bogaczowice. Oprócz pokazów walk organizatorzy zaplanowali zajęcia praktyczne. Będą warsztaty wikliniarskie, będą pokazy dawnego ziołolecznictwa, czyli medyczne sztuczki stosowane w średniowieczu.
6: Zawsze jest ktoś, kto ciekawie opowiada o ziołach, o sposobie leczenia, który kiedyś nie było medycyny, tak? Tradycyjnej, tylko właśnie tego typu ziołolecznictwo. Oprócz tego, że są pojedynki rycerskie, to też można posłuchać opowieści o tym, jak wyglądało życie rycerzy. To też jest takie fajne, bo osobiście lubię tam właśnie przebywać między nimi, dlatego że ta atmosfera taka jest odczuwalna, że zapominamy troszeczkę o tej codzienności, która nas otacza. Możemy odpocząć od tego i zobaczyć, jak to kiedyś było.
9: Dla tych, którzy będą chcieli przyjechać pod Cisy samochodem, wyznaczono darmowe miejsca postojowe przy drodze od strony Cieszowa. Do ruin można dojść także albo dojechać rowerem szlakiem od strony Podzamcza. Ze Starych Bogaczowic Jacek Zych, Muzyczne Radio.
4: O 7.30 jutro zapraszamy na pierwsze doniesienia z regionu. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
10: Hey, hey, hey! I'm Ash.
11: And this is Kimmy.
10: And together we are Bright Sparks. Right now you're listening to Muzyczne Radio. They really love

0: do klubu nocnego w hotelu Gołębiewski. Doskonała muzyka i przestronny parkiet. Drogie panie, dla was wstęp jest całkowicie darmowy. Zabierz znajomych i poczujcie ten rytm. Po prostu przyjedźcie do hotelu Gołębiewski w Karpaczu.
1: Wielka promocja w Automeini Imocar Wash w Jeleniej Górze. Teraz wszystkie ceny niższe aż o 40%. Wybierz dowolny program i oszczędzaj. Zapraszamy. Aleja Jana Pawła II, 49 Jelenia Góra. Tylko teraz 40% zniżki na wszystkie programy mycia.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio.

0: Marek Kłusowski i Chłopak z sąsiedztwa.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Cały czas trwa program Best of i tak trwać będzie do najnowszego notowania Hit Planety, czyli do godziny 17. Zbliżamy się już do tego notowania naprawdę wielkimi krokami. Tam przywita się już z Wami Patryk Łasica. On ma przygotowane dla Was naprawdę bardzo gorące, bardzo letnie i wakacyjne premiery. Ja dziękuję Wam bardzo za dziś. Marta Wojtunik. Życzę Wam dobrej reszty dnia, a zostawiam Was z artystą, który być może jeszcze teraz jest w Polsce, bo wczoraj grał naprawdę bardzo energetyczny koncert na Narodowym. Oczywiście to Pitbull i piosenka Fireball, której również nie zabrakło w setliście.
1: Best of. To co najlepsze w muzycznym radiu.

0: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozaauto.pl. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 17.
1: Czas na wiadomości.
3: W przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł, takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje. Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
4: W skrócie się to opisuje jako niż ganułęskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
3: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
5: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
3: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
6: A po 17:00.
1: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
6: Witajcie w świecie najnowszej muzyki.
1: Hit Planeta. startuje na dobre.
2: 24 dzień lipca, no i w końcu, aż chciałoby się powiedzieć, piątek, a na dokładkę jeszcze Hit Planeta. Patryk Łasica, witam wszystkich. Dziś, myślę, nastroje dopisują wszystkim. Pochmurna aura postanowiła się z nami pożegnać, no a my w najbliższym czasie przywitamy kolejne premiery. Dziś zagrają dla nas Two Colors we współpracy z Andersem Wejem. Pojawi się także formacja Blondie, no i w poczekalni masa potencjalnych perełek. No oczywiście one też muszą dostać swoje 5 minut. No i skoro dziś piątek, to na sam początek powiem wolności Yo Man i Free Like the Wind, a skoro to Hit Planeta, to jako drugi Steve Aoki i Gravity. Przypominam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzyczneradio.pl. No i nie marnujmy czasu, zaczynajmy.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista.

0: Pierwsze 10 minut programu za nami, tak jak i dwie propozycje za nami. Czy trafią na listę, to już wasza kwestia. Jako pierwszy zagrał do nas Human i Free Like the Wind. Świetny chill house'owy numer, no a przed momentem już dużo bardziej konkretnie, ale nadal elektronicznie Steve Aoki, Eli Oaks, Sasha i Gravity. Jeśli uważacie, że powinni dostać szansę powalczyć o wasze głosy, no to zapraszam was na Facebooka Muzyczne Radio, także do kontaktu mailowego pod adres emisja@muzycznyradio.pl. A teraz przypomnijmy sobie jeszcze wczorajsze top 3.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim brak zaskoczenia. Grom i jego FLH, oczko w dół. Utwór, który jak już się dostał do top 3, to od 2 tygodni za nic w świecie, ani na Hit Planecie nie chcę go opuścić. Na dwójce absolutni weterani. U2 przeskakują 2 pozycje w górę ze Street of Dreams. Wielki powrót po latach i jednocześnie zapowiedź nadchodzącego 15. krążka w ich karierze. Na Hit Planecie już teraz podbijają wasze serca. A na samym szczycie przeznaczenie. Fate, potężny skok o 2 miejsca. Alan Walker, Ava Max, Carmina Burana, no i Karl Orff. Idealne turbo doładowanie na finał.
1: Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama.
3: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie.
4: Hey, what's up? This is Thorsten and I'm York.
5: Cześć, witajcie, z tej strony Sarsa.
6: Hello, this is Andy Fletcher from Depeche Mode.
7: Hello, everybody, I'm Tiana.
8: Hello, guys, what's up? Here's Sparrow Stella and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: No i skoro dziś piątek, to nie ma innej możliwości. Przed nami Meduza, Khalid i Weekend.

0: without you. Disco Bambino, Nili Rogers, no i królowa brytyjskich parkietów Sophie Alice Baxter na szczęście zyskują jeden punkt, no i szczęśliwie odbijają. Dziś to miejsce 37, a teraz, moi drodzy, kolejny powiew piątkowej świeżości.
1: To jest Hit Planeta, a to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Tiffany Iris i Vertigo.

Planeta. Najnowsza lista w Polsce. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
3: Po reklamie.
4: Hey guys, I'm Kaigo.
5: Hey guys, I'm Zara Larsson.
6: Hey, it's Martin Drake.
7: Hi everybody, this is Lia Ru.
8: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczny Radio.

0: Świątkowa lista oficjalnie została otwarta. No i 28 minut programu za nami. Jak zawsze Hit Planeta przywitała nas wieloma zmianami. No i na miejscu 40 pojawili się duet Meduza i Khalid Weekend. Myślę sobie, że jak na otwarcie piątkowego spotkania, to lepszego numeru wyobrazić sobie nie można. Pozycja 39, no i prawdziwy szok dla fanów Age Connect i Rockaway, bo to właśnie szok. Dziś jest to włos od tego, aby pożegnać nas na zawsze. No chyba, że na nich zagłosujecie. Pojawiła się także kolejna nowość od Tiffany Aris i Vertigo z numerem 37 Dancing Without You, który na szczęście odbija tutaj Disco Bambino, Nili Rodgers i Sophie Ellis Bextor. Przed momentem polsko-czeska współpraca Mikolasa i Tripsa Hard to be Humble. Tutaj także odbicie, bo wczoraj byli z numerem 38, a przed nami zyskująca Martyna Baranowska Tracimy tylko czas, wczorajsza nowość z miejsca 40.
1: Na wakacjach.

0: My Body Isn't Ready, no i Sombr zyskuje jeden punkt od wczoraj. Dziś wylądował na miejscu 34. Artysta, który daje nam idealny przykład tego, że naprawdę warto wierzyć w to, co się robi i jednocześnie kochać to, co robimy, bo życie odda nam to wszystko z nawiązką. W jego przypadku miłością była gra na gitarze w zaciszu swojego pokoju. Dzielił się tym na TikToku, no i tak poznał go cały świat, tak jak wy, drodzy hitplanetarni słuchacze. Jeden z najciekawszych artystów pokolenia Z w dodatku już zdążył wypracować swój indie-popowy styl, bo od razu słychać, że to właśnie on. Teraz wskakujemy natomiast na pozycję 33, a tutaj czeka na nas...
1: Hey, hey, my name is Sam Feld. It's time for the next part of the presentation of new songs. Stay with Muzyczne Radio and keep listening to Hit Planeta.
2: Wakacje na Hit Planecie.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Penny Benassi, Dua Light, no i oczywiście Mamas and Papas, California Dreaming, i na szczęście ten numer zatrzymał się na pozycji 32, bo wczoraj spadł na to miejsce, tracąc jednorazowo 15 punktów. Zostało nam 19 minut do godziny 18, no i skoro podróż do XX wieku za nami, to teraz cofnijmy się do młodości Martyny Wrochny. Przed nami Kasztanowce prosto z poczekalni.
2: Hit Planeta.
0: To tutaj rodzą się potężne hity.

Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Free Time w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję. Wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na

0: Nowa i totalnie przebojowa.
1: No i takie oto dobrze znane wam brzmienie w zupełnie nowym wydaniu i myślę, że kiedy ten numer zabrzmiał, to wielu z was odetchnęło z ulgą, bo wczoraj Justy i Sam Harper mieli naprawdę ciężką sytuację. Jednorazowo spadli aż o 17 pozycji, wylądowali z numerem 33, no a dziś plus 2, numer 31. Na pozycji 30 natomiast melduje się Dominik Dudek, Albert RCB i Francis On My Mind, Midnight Echoes, czyli Echa Północy. No a dziś o północy Echa DMC będą niosły się wszędzie, także koniecznie zostańcie z nami.
0: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 18.
1: Czas na wiadomości.
3: Morawiecki i jego zwolennicy. Poza PiS-em to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie, Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii, posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba. Michał Pieszkała. 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów poza PiS-em.
4: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
3: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestie kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
5: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się Jarmark Świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
6: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
6: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
8: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
6: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
3: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film. Stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro. To w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu pięciogwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału Mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do Mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Klopp w ostatnich 2 latach pełni funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak Sujka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France kobiet. Nasza kolarka w każdym z dotychczasowych Tour de France stanęła na podium. Wygrała wyścig w 2024 roku, a 3 razy zajęła 3. miejsce. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie. Jest pierwszy medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Srebrny. Ale nie zdobyła go wybrana w styczniu sportowcem roku Klaudia Zwolińska, która tym razem spisała się słabiej. Wywalczył go 35-letni Michał Pasiut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
0: To duża niespodzianka Michała Pasiuta do podium. Nikt nie typował. Dla niego to oczywiście największy sukces w karierze.
2: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię R-ki. Szkoda, że to złoto uciekło. No kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny. Ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
0: Rozczarowaniem zakończył się występ w kajakowym salonie Klaudii Zwolińskiej. Dwukrotna mistrzyni świata zeszłego roku w Oklahoma City zajęła dopiero 10. miejsce.
10: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak mi łzy napierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło.
0: Zwolińska będzie miała jeszcze szansę na medal w salonie w Kanadyjkach.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 18:00
1: mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
11: Tak gra Hit Planeta.
1: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
12: No i to nie byle jaki, bo przed nami ikony gatunku The Rolling Stones, utwór Mr. Charm z najnowszego, wydanego 10 lipca albumu o tytule Foreign Tongues, czyli Obce Języki.

0: Reklama. Masz Toyotę lub Lexusa? Ma mniej niż 9 lat i przebieg do 180 tysięcy kilometrów? Chętnie go odkupimy. Nie marnuj czasu na ogłoszenia. Sprzedaj auto szybko i bezpiecznie z Toyota Lubin Pewne Auto. Przyjedziemy pod Twój adres, wycenimy je bezpłatnie na miejscu oraz zaproponujemy wymianę na nowszy, używany model z naszego salonu. Szczegóły na autozaauto.pl. Po reklamie.
1: Hi, I'm JP Cooper.
2: Hey, what's up? This is Kelly Clarkson.
3: Hello, ladies and gentlemen. My name is Samu Haber from a band called Sunrise Avenue.
4: Hey, what's up? It's Sierra.
5: Hey, hey. My name is Alex Christensen. And right now, you're listening to Hit Planeta, the best single charts on Ożyzne Radio.

PL Official Does Zoom Like, no i Who Cares, czyli kogo to obchodzi i kto by się tam przejmował. No w końcu dziś piątek, jednocześnie kolejne spotkanie na Hit Planecie. Dziś ten numer na pozycji 25, dokładnie tak jak wczoraj, no i zaledwie 5 singli dzieli nas od spotkania na półmetku. A oprócz tego, co na liście, mam dla was jeszcze dwie bardzo gorące premiery, no i oczywiście masę perełek w poczekalni. Można powiedzieć, że dobry czas, no i to też dobry czas na coś dobrego z numerem 24, Something Good, Good Times, Close Off.

0: Kygo i Max My Now Take Me Back dziś na pozycji 23. No a teraz, moi drodzy, czas zejść na ziemię.
1: Drogi na gorąco.
2: Witam serdecznie, Mateusz z tej strony, kierowca. Ja z taką informacją drogową, około 200 km autostrady A4 Katowice. Tam doszło do jakiegoś poważnego wypadku, kilka aut widziałem rozwalonych. Autostrada jest całkowicie zablokowana. Kto może, to widzę, że ucieka tutaj na zjazd brzeg na brzeg Opolski, to jest Brzezimierz. 7 km od tego wypadku to jest. Ja już wszystko mijam, 7 km wszystko stoi. Kto może, niech ucieka na ten zjazd.
0: Bardzo dziękujemy za czujność, pozdrawiamy zmotoryzowanych, no i życzymy bezpiecznych podróży.
3: Autopromocja.
4: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mamuś! Co ma torby i nie chodzi na zakupy? Kangur!
7: Poznaj kangura, pandę, wydrę oraz inne zwierzęta w naszym zoo. Görlitz Zitauer Strasse 43, www.nasze-zoo.pl.
8: Po reklamie.
9: Hi, we are Bleng and Jones.
10: Hello, here Jane.
11: Hi, this is Dave Gahan from Depeche Mode.
12: How are you? I'm Nelly Furtado.
13: Yo, yo, yo, everybody. It's Rico Benasconi and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio, my favorite radio station.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

połączenie, którego nikt się w tym roku nie spodziewał. David Guetta, Edge'a i Megan Thee Stallion, no i oczywiście Andrea Bocelli. No i to DNA dziś wylądowało, moi drodzy, na pozycji 21. Tracą kolejne punkty. Wczoraj stracili 5 i wylądowali z numerem 15. A my otwieramy półmetek i otworzy go BRO.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
0: Po reklamie.
4: Hey guys, I'm Andrew Ryle.
5: Cześć, tutaj Ewa Nejsowska.
6: Hey guys, I'm Enrique Iglesias.
7: Hi, this is Tamei from Pragma.
8: Hello Poland, this is Halion. Turn it up. This is Hit Planeta on Muzyczna Radio. Hit
0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Melatonina, no i przebiśniegi dziś na miejscu 17. Gratulujemy, plus 3 punkty od wczoraj. No ale moi drodzy, my nie śpimy, mamy 13 minut do godziny 19. Najgorsze korki już powoli za nami, no ale na Hit Planecie się dopiero rozkręcamy. No i zwrócę się teraz do starszej młodzieży, bo pewnie tak było, że kiedy w latach 80., 90. mieliście kiedykolwiek ochotę rzucić wszystko, no i wyjechać w te przysłowiowe Bieszczady, albo chociaż uciec przed całym światem, no to muzycznie towarzyszyła wam Enya. Wyjątkowa wokalistka, która ekspresowo potrafiła wprowadzić nas w stan głębokiego relaksu. Można było dosłownie unosić się nad ziemią, medytując. No tyle, że mamy piątek wieczór, medytacja za kółkiem raczej nie jest wskazana. No i niemiecki DJ Blondie najwyraźniej doszedł do podobnego wniosku i wziął na warsztat absolutnie legendarny motyw z tekstem Sail Away, Sail Away, pod którym w oryginale podpisuje się sama Enya. No i zrobił z niego coś nie do poznania, nawet nie do Wrocławia bym powiedział. Koniecznie sprawdźcie, no i podzielcie się wrażeniami. Przed nami Ocean Drive.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Rihanna i kolejny awans Sunshine, dziś na pozycji 14, plus 5 punktów, no i tuż przed serwisem jeszcze spotkanie z DJ-em Antua i nigdy niekończącą się imprezą.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: Estate of Trance.
1: Estate of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a state of trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
5: Już po zapisem. Morawiecki ze zwolennikami w nowej politycznej roli. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą w pociągach rowerzyści. Przed weekendem za chwilę u nas także raport kąpieliskowy. Michał Pieszkała. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dzisiaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa 44 polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
6: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
5: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię.
6: O planach będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach. Tak jak powiedziałem, my walczyliśmy do końca o jedność.
5: Z PiS-em żegnają się obok Morawieckiego m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Olga Semeniuk-Patkowska czy Paweł Jabłoński. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
7: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
5: Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wyleciał z Ukrainy i wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
8: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
5: Mówił rumuński prezydent Nikis Ordan. To nie pierwszy incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, ale pierwszy, jeśli chodzi o zestrzelenie bez załogowca. Pod koniec maja na dom mieszkalny nieopodal granicy z Ukrainą runął dron przenoszący ładunek wybuchowy. Rosjanki, których mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów in vitro. Nowe prawo przegłosowała właśnie Duma, niższa izba parlamentu Rosji. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o tym, że w przypadku śmierci małżonków żony tracą możliwość zostania matkami i że nawet bez tych rozwiązań sytuacja demograficzna Rosji jest trudna. Przed weekendem raport kąpieliskowy. We wszystkich kąpieliskach nadmorskich SNPiT zezwala na wchodzenie do wody. Tak wynika z mapy zamieszczonej na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. W głębi kraju kilka miejsc z zakazami to m.in. kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilice w Łódzkiem czy jezioro Paprocany w Tychach.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
10: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
2: No nie jest to jeszcze tak dobrze, jak byśmy chcieli. Cały czas bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ten zespół był mocniejszy.
10: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego, koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
4: Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
10: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników. Emocji nie zabraknie też pewnie w dolnej połowie tabeli, bo na starcie rozgrywek ciężko wskazać kandydatów do spadku.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Holender Mark Van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Zastąpił Francuza Rudiego Garcia, z którym belgijska federacja nie przedłużyła kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. 49-letni Van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii i wicemistrz świata z 2010 roku. Do końca roku Belgia rozegra 6 meczów w Lidze Narodów. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzeci zwycięzca wczorajszego etapu ekwadorczyk Richard Carapaz. Z kolei w Tour de Pologne kobiet pierwszy etap z metą w Zamościu wygrała holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła 5. miejsce. Łukasz Czapla zdobył w Tallinie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Czempionem globu został Haik Minasyan z Armenii.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio Lato. Mocno przebojowa stacja na wakacje.
11: A po 19:00
0: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
11: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
0: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
12: A dziś finał otworzą Kilimandżaro i Rach Stumble.

0: Let's go!
1: Wakacje na Hit Planecie.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: Brązowe bez kości kilogram 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Po reklamie.
2: Hi, I'm Mike Candice.
3: Cześć, tutaj Sarsa.
4: Hello, my name is Madison Mars.
5: Cześć, tu Monika Lewczuk.
6: Hey, this is Fady.
7: And I'm Antonia.
6: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
7: of Muzyczne Radio. Hit Planeta.
8: Najnowsza lista w Polsce. Hey, this is Toby and Greg from You Not Us. And this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.

0: Juno teraz Daddy DJ, no i Flipside, czyli odwrócenie strony. No i tak nam się złożyło, że zmienili również pozycję na liście. Z miejsca 8 spadli na 11. Mamy 17 minut po godzinie 19. Ostatnie minuty naszej piątkowej hit planety. Teraz już sam muzyczny ogień z głośników. No i za moment poznamy także finałową dziesiątkę. Ale żeby to napięcie wzrosło jeszcze bardziej, dolejmy oliwy do tego ognia albo po prostu dorzućmy propozycję do listy. A przywitają nas Frank Fala, Andrea Olivia, Bang i Looney Tunes, czyli po prostu zwariowane melodie.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Usual, David Guetta, French Montana, Adrian Martin, no i Shine. Wczoraj na miejscu szóstym spadli z pozycji lidera, a dziś tracą kolejne punkty, no i mamy miejsce dziewiąte. Co się tutaj dzieje? No ale wydaje mi się, że to nawet zaleta, bo emocji w finale nigdy za wiele. Zbliżamy się do godziny 19.30, więc myślę sobie, że oficjalnie możemy uznać już piątkowy wieczór za w pełni otwarty, tak samo weekend za rozpoczęty. No a dla nas na Hit Planecie to także ostatni dzwonek na to, aby sięgnąć po finałową premierę. No i jak powszechnie wiadomo, w większości obecna współczesna muzyka taneczna to raczej komputery, algorytmy, producenci także, którzy nie widzieli słońca od zeszłej zimy, no ale generalizacja jest zawsze zła i idealnie udowodnią nam to Two Colors, panowie z berlińskiego duetu, którzy od lat tak naprawdę ten mit właśnie obalają, bo to właśnie oni sprawili, że ich wersja klasyka Loveful była tak czarująca, że jednocześnie można było wpaść w zadumę, no i przy okazji także tupać sobie do rytmu. Tym razem panowie poszli o krok dalej. Do współpracy zaprosili niemieckiego wokalistę Andreasa Weya, a efekt ich spotkania to singiel o tytule Heart to Heart, czyli serce do serca. I mnóstwo serca włożonego słychać także w tym utworze, także sprawdźcie sami, no i koniecznie podzielcie się wrażeniami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: promocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
2: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
3: w nowym miejscu,
2: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
4: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
2: State of Trance.
1: The State of Trance.
2: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
7: Hi, I'm Mike Candice.
8: Cześć, tutaj Sarsa.
9: Hello, my name is Madison Mars.
10: Cześć, tu Monika Lewczuk.
11: Hey, this is Fady.
12: And I'm Antonia.
11: And this is Hit Planeta. Greetings to all the listeners
12: of Muzyczne Radio.
13: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Joy Oladokun i Cheat Codes Miles Away niestety tracą 3 punkty, no a przed nami pozycja 7, jednocześnie utwór, który zyskuje aż 10. Gibbs, Ego for Money i ostatni dzień lata.

0: Wakacje na Hit Planecie.
1: Reklama.
2: Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi and Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
9: Hey guys, I'm Kaigo.
10: Hey guys, I'm Zara Larsson.
11: Hey, it's Martin Gerch.
12: Hi everybody, this is Lia Ru.
13: Hey everybody, my name is Klaas and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
14: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Street of Dreams, no i You Too. Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa. Które w tym roku niespodziewanie trafiło na hit planetę, nawet na jej podium. Jeszcze wczoraj w dłoniach dzierżyli srebrny medal, dziś niestety musieli go oddać, bo spadli na pozycję szóstą. No i jak można łatwo się domyślić, pozostała nam piątka najlepszych i dziś z numerem piątym witamy Zalię, która wskakuje tutaj z miejsca 16, plus 11 punktów, czyli ponad 1/4 konkurencji. Gratulujemy. Z numerem czwartym Armin van Buuren, który przejmuje zmianę w muzycznym radiu zaraz po DMC, no ale nie mógł się doczekać i na planecie też postanowił zagrać. Here in My Arms, remix wielkiego przeboju Depeche Mode. Z numerem trzecim coś niebywałego. Nadal Andrzej, i to nie taki zwykły Andrzej, a Andrzej Gromala, czyli Gromy jego FLH, rekordzista w tym miesiącu, jeśli chodzi o wszystkie single na hit planecie. No i wyniki, jakie osiągnęły. Gratulujemy i wszystkich słuchających Andrzejów pozdrawiamy także. Miejsce drugie należy do Alana Walkera i Ava Max. Utwór o losie, Fate, który jak wiadomo jest przewrotny. No i przyszedł czas także na nich. Oddają złoto, a przejmuje je duet Jubel i Ocean House, plus 11 punktów. Zdobywają medal, a wczoraj nawet jeszcze nie byli w top 10. Tyle, że jak wiadomo, na hit planecie wszystko jest możliwe. W ogóle w muzyce jedyną granicą jest wyobraźnia i za moment te słowa idealnie potwierdzi Maciej Wowk przy okazji kolejnego spotkania z DMC. Ja dziękuję za dziś, Patryk Łasica. Udanego wieczoru, udanej zabawy, no i do usłyszenia. Hit planeta.
1: Najnowsza lista w Polsce.
2: Cześć kochani, z tej strony Zalia i słuchacie Hit Planety w muzycznym radiu.

0: nasz dzisiejszy numer jeden.
1: Hello everybody, we are Jubel. Check it out at Hit Planeta on Musicna Radio.

0: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła, ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: PiS po rozłamie uszczuplony o ponad 40 osób. Poznajemy kulisy rozmów. Olbrzymi statek w gdyńskim porcie, tak dużego nigdy dotąd tam nie było. Podczas upałów można się schłodzić w lodówce. Specjalne kapsuły, do których może wejść człowiek, trafiły właśnie na rynek. Michał Pierzchoła. Negocjacje z kierownictwem PiS-u trwały kilkanaście godzin przez trzy dni. W poniedziałek, wtorek i środę ujawnił poseł Paweł Jabłoński, mediator ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A to, że nie przyniosły skutku, wiemy już od kilku godzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że zwolennicy byłego premiera będą z partii wyrzuceni, bo nie podpisali tak zwanej lojalki.
5: Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Wnioski muszą być wyciągnięte. Nie chcemy się rozstawiać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
4: Zostaliśmy wypchnięci przez grupę intrygantów biegłych w partyjnych gierkach, którzy mieli wielki wpływ na prezesa. Tak sprawę widzi Mateusz Morawiecki.
6: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
4: Jak wyliczył Morawiecki, lojalki dyktowanej przez kierownictwo PiS-u wraz z nim nie podpisali. Pisało w sumie 40 posłów, jeden senator i trzech europarlamentarzystów. Na razie nie zapadła decyzja, czy tworzyć będą własny klub w Sejmie i jaka będzie nazwa ich ewentualnego ugrupowania. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą wschodniej części kraju. Pilnej uwagi wymaga część zapór wodnych w Polsce, alarmuje raport Fundacji Client Earth. Według opracowania około 1/5 analizowanych obiektów jest w złym stanie technicznym. Wśród najstarszych konstrukcji znajduje się zapora w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Obiekt na rzece Bóbr ma ponad 100 lat i przechodzi modernizację, mówi Marta Klimkiewicz z fundacji.
7: Ponad 40 zapór w Polsce przekroczyło wiek alarmowy, czyli 50 lat. A dlaczego to jest wiek alarmowy? Bo właśnie 50 lat to jest wiek, który ONZ wskazuje jako próg, po którego przekroczeniu zapora zaczyna być bardziej narażona na awarie.
4: Podobne wyzwania dotyczą innych dużych zbiorników, m.in. zaporu w Solinie, Włocławku czy obiektów kaskady Nysy Kłodzkiej. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam pozostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek. Na rynek w Japonii trafiły lodówki, w których człowiek może się ochłodzić. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Temperatura wewnątrz kabiny wynosi 15 stopni, jednak kiedy wchodzi do niej człowiek, to uruchamia się dodatkowy nawiew. Kierowany na głowę, plecy i ramiona strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni. Twórcy liczą, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. Cena to w przeliczeniu około 35 tysięcy złotych. Jest też droższa wersja ulepszona, zawierająca przenośne akumulatory, co pozwoli umieścić lodówkę na przykład na placu budowy.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio, program pomocy wzajemnej.
8: Błażej przyszedł na świat z licznymi schorzeniami, głównie ze strony układu pokarmowego. Życie ma utrudnione także z powodu chorej nerki. Jest po kilku operacjach i nieustannie opiekują się nim specjaliści. 3-letni wojownik cierpliwie walczy o zdrowie, a jego rodzice są świadomi, że wraz z wiekiem potrzeby Błażeja będą rosły, a wszechstronna pomoc będzie konieczna. Dlatego każda, nawet drobna wpłata to dla Błażeja nadzieja na lepszą przyszłość. Bardzo prosimy słuchaczy do udziału w zbiórce. Oto adres siepomaga.pl Błażej Kąkol. Siepomaga.pl Błażej Kąkol.
1: Reklama.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach.
3: Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Po reklamie.

Świat się zmienił. Uczymy się żyć inaczej. Odpowiedzialność jest naszym obowiązkiem wobec siebie i innych. Razem świat możemy zmienić na lepszą, pewniejszą i bezpieczniejszą przestrzeń. Zacznij żyć normalnie. Budząc się rano, pomyśl, jaki to wspaniały skarb. Żyć, oddychać i móc się radować. Pielęgnuj radość. To ona daje spełnienie i szczęście. Radość to emocje, a emocje to wspomnienia. DMC to źródło naszej siły, uśmiechu, relacji, przyjaźni, wielu spotkań, wszystkiego tego, co przyjemne. Razem budujemy coś, co na przestrzeni lat zostało zauważone, docenione. Dzięki temu DMC trwa do dziś i trwać będzie nadal. Zapraszam, Maciej Wowk.

drodzy, powiem tak. Dzisiaj to nagranie wjechało na serwery najlepszych promotorów dźwięków świata dobrej elektroniki. Sam motyw od 2-3 lat stał się absolutnym wiralem. Zdobył dziesiątki milionów odtworzeń za sprawą naturalnego pogłosu zamiast efektów tych cyfrowych, które znamy wszyscy. Kalepar Dentonto to jest facet, który, moi drodzy, stworzył te dźwięki dość sympatycznie, bo facet ustawia się swoim sprzętem w miejscach, które są dość dziwne. Po prostu inne. Są to hale takie przemysłowe, specjalne parkingi i ten saks, zobaczcie, jak on cudownie brzmi. Po prostu inaczej.

przyznaj się, brzmi to dość ciekawie, niesamowicie. Samym motywem zainteresował się Tiesto i jak pewnie się domyślacie, panowie usiedli sobie, zrobili dźwiękowy majstersztyk, który jestem pewien w tym roku opanuje. Stadiony koncertowe, wydarzenia klubowe, wszelkiej maści miejsca, gdzie będzie odtwarzane. Na razie mamy wersję singlową, bardzo króciutko, bo 2,60, ale czekamy na tą taką dłuższą, która będzie wbijała i melodycznie mega brzmiała. 12 po 20, witajcie moi drodzy, o dobry wstęp zadbali u nas artyści, którzy jak mało kto na świecie wiedzą jak budować klimat. Jeden na klubową nutę, a drugi na taką klimatyczną, Sax and Sex. Teraz już tylko zobaczymy, jak ten numer wam się spodoba. Tiesto! Doskonałej aranżacji tego, co tam delikatnie znamy. 12 po 20, witajcie w naszej bajce, w programie, moi drodzy, z muzyką elektroniczną, z fajnym klimatem i przede wszystkim z utworami, które też tam gdzieś bardzo mocno znacie. To tutaj klubowe hymny, parkietowe bangery, potężny trend, gorące nowości, jak i klasyki, które królowały na listach przebojów 10, 15, 18, 20, 25 lat temu i więcej. Przed nami setki bitów, wspomnień, klasycznych rytmów. Z utworami, które no, śpiewamy sobie po dzień dzisiejszy. Będzie dzisiaj też przy czym pośpiewać. A zatem witajcie, startujemy za 5 minut. 1439 notowanie listy DMC przed nami. Witajcie w naszej bajce.

Muzycznym Radiu Piątek. Budzi się dobre, budzi się najlepsze. To jest najlepszy początek weekendu, jaki można sobie wyobrazić. Naprawdę. 6 godzin najlepszej muzyki elektronicznej. To i teraz.

0: Troszeczkę bitów przeleciało już przez wasze zmysły. Możemy rozpoczynać 1439 notowanie listy DMC. Odwiedzajcie, moi drodzy, nas na czacie, na GG, na Facebooku. Bardzo prosimy o aktywność. Będę mówił o tym więcej w trakcie dzisiejszego całego programu. A za chwilę otworzy nasze zestawienie Gudowski swoim nowym numerem. Gudowski, który uwielbia chyba szybować ostatnimi czasy, bo tytuł utworu Szybowce.
1: Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl. Wejście przez www.muzyczneradio.pl. To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC. Reklama.
2: Poznaj Dream Jump Karkonosze. Stań na szczycie 100-metrowej wieży z widokiem na góry i skocz. To najbardziej ekstremalna atrakcja na Dolnym Śląsku, lepsza niż bungee. Sięgnij po swoje marzenia lub podaruj niezapomniane emocje. Vouchery ważne przez cały rok. Dream Jump blisko Karpacza. Wejdź na 100metrów.pl.
1: Po reklamie.
2: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: Cześć, tu Budowski. Słuchacie listy DMC.
0: Szybowce na miejscu 50. 1439 notowanie listy DMC. W kolejce Opus i Eric Prince, a później Paul Thomas, Matt Oscar. Samej gwiazdy.

Show me.

0: Stolicy Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vini Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Fit Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Durasound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Po reklamie.
0: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
3: Już niedługo Park Beats Festival, moi drodzy. No i na pewno ten numer też będzie gdzieś tam na playlistach DJ-skich się przebijał. You Know Why, Mogwai.

0: środku budujemy, budujemy emocje. Dobrą muzę. Muzyczny power.
1: You know why? Because see, you are the lucky one.

0: Playtime w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dech w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
0: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
2: To muzyczne radio, to lista DMC, odcinek 1439. Moi drodzy, DMC to full power, trochę dobrej energii i wspomnień, które za chwileczkę odczujecie na swoich zmysłach. No a ja przypominam wam wszystkim, że oprócz tego, że jesteśmy w eterze, to słuchacie nas też w DAB+, Warszawa, kanał 11B, we Wrocławiu 12B, w Krakowie 9A, w Katowicach 10B, 5C w Gdańsku, Szczecin 12B, Gliwice 5B, Bielsko-Biała 5B i Andrychów 8D. DAB Plus czeka na was. No i pamiętajcie też o naszej aplikacji Muzyczne Radio, a tam możecie się nagrywać. Błagam, dobrą jakość, dobra? Kilka wgrywek już mamy, chyba nawet kilkanaście. A na razie... Numer, który leci prosto do Jawora na wieżę. Freeloader.

0: No i to w ten weekend go nie zabraknie, a tak naprawdę bardzo bym chciał, żebyście no, wszyscy wyśpiewali ten numer bardzo mocno, bo do końca lata niech będzie dużo dobrego kosmicznego słońca, szczególnie tego klubowego, którego nam tak brakuje.
1: Pozdrowienia dla Muzycznego Radia i dla wszystkich piekarzy w całej Polsce, szczególnie dla piekarni Ziemowita w Legnicy. Pozdrawia Darek.

Dobry wieczór, Rafał z tej strony. Tomaszu Mazowiecki się kładzie. Pozdrawiam swoją żonę Marzusię, synka Filipka,

0: delikatnie, ale z przytupem wchodzimy w swoje 139 BPM-ów. Lada moment jeszcze wejdziemy nieco wyżej, no ale na razie spokojnie, moi drodzy, bo teraz czas na... Uwaga! DMC News. Przedstawia Tom Dutt.
1: DMC News meldują się zgodnie z planem, a wraz z nimi dobre wieści dla fanów Martina Garrixa i pewnego kultowego zespołu. Ponadto pochylimy się nad projektem Daxas i utworem Barbra Streisand, który stał się chyba pierwszym muzycznym viralem. Czy Armand Van Helden spodziewał się tego? Raczej nie. Szczegóły za chwilę. DMC News, witamy i zapraszamy. DMC News. A zaczynamy od absolutnej premiery. Raz po raz informujemy Was o kolejnych muzycznych działaniach Martina Garrixa, zatem miło nam donieść, że Martin Garrix i U2 ponownie połączyli siły. Podczas festiwalu Tomorrowland w Belgii holenderski producent po raz pierwszy zaprezentował na żywo ich nowy wspólny utwór Fireflies. Na scenie niespodziewanie dołączył do niego gitarzysta U2 VH. Do wydarzenia doszło kilkanaście dni temu podczas koncertu Martina Garrixa na głównej scenie festiwalu. Na finał swojego występu DJ zaprosił na scenę VH, który wykonał gitarowe partie do premierowego utworu. Po koncercie Martin oficjalnie potwierdził współpracę. W mediach społecznościowych opublikował fragment występu i napisał: Fireflies z U2 już wkrótce. Premiera na Tomorrowland. Wersja studyjna tego singla już u nas w muzycznym radiu. Na razie jednak nie wiadomo, czy utwór trafi na nadchodzący album Martina Garrixa, czy też będzie częścią nowej płyty zespołu U2. DMC News. Teraz o pewnym utworze, który stał się chyba pierwszym prawdziwym muzycznym viralem. Dla części z nas okolice roku 2010 były zapewne wspaniałe, być może nawet muzycznie najlepsze, jednak zdejmując i odkładając na bok emocjonalny balast, a następnie patrząc obiektywnie na to, co wówczas było wydawane i pojawiało się na klubowych parkietach, możemy zaryzykować, że nie był to najlepszy czas dla sceny elektronicznej, zwłaszcza dla sceny muzyki house. Minimal i electro house zaczynają zjazd. Bob Sinclair i David Guetta na dobre zapomnieli o French house'owych korzeniach i zamiast tego taśmowo produkują muzykę taneczną dla mainstreamowych rozgłośni radiowych. W klubach coraz częściej pojawiają się nowe brzmienia, muśnięte EDM-em. Post-trensowe brzmienie tech house nabiera współczesnego, mocno komercyjnego kształtu, a na szczyty popularności wdrapują się m.in. oni, Swedish House Mafia czy Avicii. Starsi lub co bardziej ambitni producenci ponownie schodzą do niszy. W tym wszystkim dwóch niezwykle cenionych już producentów, którzy chcieli robić coś inaczej, a jednocześnie świetnie czytali ówczesne trendy, połączyło siły pod szyldem wspólnego projektu. Armand Van Helden i A-Track jako Daxos dali światu jeden z pierwszych utworów virali w historii muzyki elektronicznej i mowa tutaj o singlu Barbra Streisand. Do bólu prosta kompozycja, chwytliwy motyw przewodni, świetny teledysk, w którym przewija się cała plejada gwiazd, m.in. Kanye West, Pharrell Williams, Diplo czy też Todd Terry, a do tego wszystkiego w roli głównej jako bohaterka utworu jedna z największych amerykańskich osobowości na styku muzyki i filmu. To nie mogło się nie udać, choć czas i miejsce miały kluczowe znaczenie w tym, że Barbra Streisand stała się ogólnoświatowym przebojem. Sukces kawałka to nie tylko wypadkowa powyższych elementów. Wspomniana już prosta struktura muzyczna utworu aż prosiła się o niezliczone przeróbki. Chętnych nie brakowało, w tym również w Polsce, a raczkujące social media skutecznie zachęcały do dzielenia się autorskimi interpretacjami. Internet przełomu lat 2000-2010 był miejscem wesołej, nieskrępowanej niczym i pełnej absurdów twórczości, dlatego właśnie utwór Barbra Streisand obok wydanego dwa lata później Harlem Shake Bauera zasługuje na miano jednego z pierwszych utworów virali w świecie muzyki elektronicznej. Do dziś oba numery doczekały się niezliczonej liczby przeróbek osadzanych w rozmaitych kontekstach i stylach oraz równie imponującego zbioru filmów im dedykowanych. Choć Armand Van Helden i A-Track założyli Daxos w 2009 roku, czyli rok przed premierą największego wspólnego przeboju, to do dziś obaj artyści chętnie wracają do tego projektu, wydają pod jego szyldem nowe produkcje oraz występują razem. Na przestrzeni ponad 15 lat grupa dostarczyła kilkudziesięciu dobrze przyjętych singli, a zaprezentowany w 2014 roku longplay Quack okazał się całkiem fajnym wydawnictwem. Co ciekawe, sama Barbara Streisand, zapytana o opinię na temat utworu, odebrała go jako miły komplement, choć stała się jego bohaterką zupełnie przypadkiem. Armand Van Helden i A-Track wielokrotnie podkreślali w wywiadach, że potrzebowali dwusylabowego nazwiska, które dobrze wpadałoby rytmicznie w sample z Gotta Go Home, Bonnie M. To nie brakuje jednak odbiorców, którzy na dźwięk tego imienia i nazwiska prędzej przypomną sobie przebój Duck Sauce, a niekoniecznie jakikolwiek film czy też album z udziałem Barbry. Z założenia Duck Sauce miało być zabawnym projektem, w którym jego członkowie dają upust pozbawionej kalkulacji twórczości. Zarówno Armand, jak i A-Track wspominali, że wspólny projekt oferuje im nieskrępowaną oczekiwaniami przestrzeń do działania i pozwala złapać dystans od świata tak zwanej poważnej muzyki klubowej. Jak widać, jak słychać, czasem z takiego podejścia rodzą się naprawdę świetne pomysły. Zatem posłuchajmy już teraz, bo to dziś jeden z największych klubowych klasyków. Duck Sauce i Barbara Streisand. Barbara Streisand.

0: Barbra Streisand.
1: Summer with DMC. Best music. Reklama. Serce Parku Dworskiego na Park Beats Festival w Iłowej znowu zabije potęgą dźwięku. Już 21 i 22 sierpnia natura połączy się z waszą energią, tworząc największe muzyczne widowisko. Zagrają Paul Oakenfold, Vinny Vici, Blaster Jacks, Marlo, Westbam, Orian Nielsen, Billy Gilles, Richard Durant, Alex Morph, Benassi Bros Kid Deli, Calvi & Remy, Skytech, Maciej Wowk, Matt Bukowski i wielu innych. Bilety na parkbeats.pl. Zaprasza Dura Sound i Paweł Lichtański, burmistrz Iłowej. Przybywaj!
2: Po reklamie. Chcesz info, co jest grane? Wchodź na www.dancemixchart.pl.
3: Wejście przez www.muzyczneradio.pl.
2: To najbardziej przyjazne forum www w temacie muzyki DMC. Na tym forum dowiesz się dokładnie, co jest grane, a operatorzy odpowiedzą na każde zapytanie. www.dancemixchart.pl. Kopalnia informacji o DMC.
4: No moi drodzy, gdzie jesteście? Jeśli jesteście, pokażcie nam się na GG 1232 1910. Czekam! Where are you? Gdzie jesteście?
5: Pozdrawiam moją żonę Karolinę. Pakosła Wielkopolska.

No tak muzyka elektroniczna nieustannie się rozwija, każdego dnia powstają nowe kompozycje, tysiące, miliony utworów, ale my wracamy z lubością Classic Hits do ponadczasowych klasyków, które do dzisiaj cieszą się ogromną popularnością. Where are you? 12:32, 19:10.

Powiem wam, że znalazłem ten numer dzisiaj, to się bardzo ucieszyłem, mówię, muszę wam go pokazać, bo nie grany chyba ze 20 lat w programie DMC. Funny Harmless, Perfect Bass. No to jest jeden z tych kawałków, który budował program DMC od wielu, wielu lat i do dzisiaj wspominamy go świetnie. Był na liście. Niezły bujak. Najlepsze party time w eterze. Piątek DMC, muzyczne radio. Przy takich numerach najlepiej się testuje słuchawki, głośniki, sprzęt w samochodzie, w domu, na balkonie, gdzie tylko można.

Tak, i kiedyś te numery były nieskomplikowane, prawda? Bardzo, bardzo proste. Wojtek pyta, dokładny tytuł. Jack to the Sound of the Underground. Tak jest tytuł. D-O-N-N-S z kropkami po środku. 12, 30, 2, 19, 10.

wkurzone, wyczyszczone i zmiksowane. Znacie Brooklyn Mons, prawda? Ale już z utworem Kanda może być problem. Dobry wieczór. Paniek napisał z Bytomia Odrzańskiego. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Nowe Miasteczko pozdrawia DMC-rów i do zobaczenia na Park Beat w Iłowej. Lecimy? No to ja sprawdzę. W którym rzędzie będziesz? Zapisałem Nowe Miasteczko. Kanda.

było na liście. Dawno, dawno temu. W ubiegłym wieku. Każda piątkowa podróż jest kosmiczna. A dzisiaj naprawdę fajnie, rewolucja. Idzie w membramy. Tak nam graj, Maciejo. Małgosia Nowa Sól. Trzymajcie się, Maciuś.

Poza patrzcie. No, minęły lata, zmieniły się trendy, ale te melodie wciąż gdzieś tam są w głowie. I mają nowych fanów.

0: Boże, że już jest weekend. A pamiętacie ten numer na liście? Weekend! Ogłaszamy brzmi wobec! Jest weekend!
1: Hey yo! The Bad Habit Boys are back again! And for the next 5 minutes, you will forget all your fucking problems of the week! Thanks God! It's the weekend!
0: A nie mówiłem? Patryk z Siedliny Wielkiej, pozdrowionka dla wszystkich twoich znajomych. A Matejki jak najbardziej. 12:32:19:10. Hojnów leci z pełną mocą. Tomaszek i przyjaciele. Arek, pozdrowionka dla Sławka. Ostrosuni dla wszystkich. Dźwiękowe konfetti w waszą stronę.

0: Playtime w muzycznym radiu. Wygraj podwójny voucher na spektakularne skoki ze 100-metrowej wieży techniką lepszą niż bungee, organizowany przez Dream Jump Karkonosze. Wyślij SMS-a na 7248 o treści Free Time. Wpisz swoje imię, miejscowość, w której mieszkasz oraz odpowiedź na pytanie. Dlaczego chciałbyś oddać zapierający dych w piersiach skok Dream Jump? Koszt SMS-a 2,46 z VAT-em. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu zamieszczonego na stronie muzycznego radia. Rozstrzygnięcie konkursu w sobotę na naszej antenie. Dream Jump Karkonosze to 100-metrowa wieża u podnóża Śnieżki, z której można oddać skoki, doznając niezwykłego uczucia swobodnego lotu. Idealny prezent na każdą okazję, wjazdy widokowe oraz kolacje z widokiem na górską panoramę. www.100metrów.pl.
1: Po reklamie.
2: Summer with DMC.

są riffy, które zapamiętamy chyba do końca naszych dni. A teraz to, co tych młodych producentów te riffy inspirują, wkręcają, no i tak grają. A my tylko w piątki w DMC pokazujemy. W pełnej klasie. To, co możemy najlepszego.

Warmińsko-Mazurskie. Tam leci sobie Damian. Właśnie wracam sobie z Wilna. Jadę na Litwie w połowie drogi do granicy. Kiepsko tu z jakimś fajnym radiem. Ale jako były jeleniogórzanin wiem, że o tej porze jest w muzycznym radiu. Lista DMZ. Sentyment pozostał. Pozdrawiam. Jest moc. Na miano bezpiecznie. Do bazy. No zawsze tak jest, że przed 22 wchodzimy na taką drugą orbitę. Idealna muza do sprawdzenia wszystkich głośników w całym domu. Paweł z Legnicy. Legacy, legacy. Urlop, plaża, DMC w głośniku. Czego chcesz więcej? Lukas. Piękna kobieta u boku. I jest moc. Legacy.

domu Ciusie. Demony. Demony. Przeszłość. Jak myśmy ten numer kochali, co?

2003, 2004, 2005. Tak się bujaliśmy wtedy i tak się bujamy dzisiaj.

Żar razem z wami, DMC Maniakami, Szymek pozdrawia. 12:32:19:10. Jest, wjechał wreszcie Martini. On ostatnio tak jakoś tak gdzieś opłotkami, ale fajnie, że jesteś. Bartka i Sylwię ściskam, resztę DMC Maniaków. Zarąbistego, kosmicznego, odlotowego, czadowego, genialnego, kultowego, najlepszego DMC. Do zobaczenia wkrótce. Martini. Polska.

odcinkę, Maciejku. Pozdrów. W poniedziałku mamy urlop. Za tydzień słuchamy was na plaży w Bożkowie. Życzę Paweł z Wałbrzycha. Najlepszego, Pawełku. Marcin z Lubania. Dobry wieczór. Pozdrow wszystkich busiarzy. Szczególnie Patryka z Lubania. Od Marcina i Sisi. Tata Paweł, najlepszego. Mama Dorota, najlepszego z Wałbrzycha. Pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Kacper, Wałbrzych. Słucham. Będziemy słuchali DMC nad jeziorem. Niedługo. Udanego wypoczynku. Marcin, tobie zdrowia jak zawsze. Dobry wieczór, witajcie. Zawsze obecny razem z wami. Marcin z Bolesławca.

zobaczę, Maciejku, co się będzie działo. Jak będę stał w kolejce na granicy, zapodam swoich 12 głośników DMC na pełnej mocy. Jak mnie nie wpuszczą, to przynajmniej ludzie posłuchają dobrej muzy. Damiano, uważaj delikatnie, bo no różnie z tym bywa. Karolinka do nas napisała. Witam, dobry wieczór. Co to za muzyka? Niezmienny głos. Trochę już bardziej zdarty. Pozdrówmy, trzymaj się. Baw się dobrze z nami. Dijemy się maniakami, Karolinko.

Tomasz ze Złoczonej pozdrawiam wszystkich w pracy. A Maciejko, pojechałeś, Kiniu. Dobry wieczór. Uściski nad DMC Maniaków. Szczecin. Hajpa, hajpa. Krzysiu ściska Danusię z Legnic. Najlepsze życzenia zdrowia dla mojej kochanej córci, która ma 18 w niedzielę, czyli 26. Prezent już jest. Maciejko z Lubina. No to trzymamy. Serdeczne pozdrowienia z Chorwacji. Tęsknimy za Polską. Czemu tu nie ma takich hitów?

to tłuczę. No jeszcze przed 22 to nie przeczytam, Grzesiu, tak jak napisałeś. Niech będzie tłucze. Szwajcaria. Najlepszego dla Remiego. Polska, Chiny, 2 godziny. Uściski z Podkarpacia dla wszystkich. Ja dziękuję. Dla Krystiana, Sebastiana, Gosie z Ulesia. Jutro powrót do domu. Szkoda, no cóż, dziś wszystko co dobre się skończyło. Gosieńka, wszystko co dobre jeszcze przed tobą.

Narciny Surowej. Witam, dobry wieczór, pozdrawiam Justynę i przyjaciół. Ależ to są loty. Madejko Krzydlina. Full power. Piotrek z głośników. Maciejku, byłbym spacyfikowany, ale w słuchaweczkach to pięknie lata. Poznań. Piotruś, uważaj, bo zasłucha mnie.

Czesiu za Stargardu napisał: jak tu wysiąść z samochodu? Zamknij się w środku i zostawaj. Uważaj na akumulator. Wielki bounce nadchodzi. Serii dawno, dawno temu. To jest nostalgia programu DMC. Przenosimy się w czasie. To jest tak troszkę dużo. Czy nie za dużo? Get ready.

Macie, to są numery sprzed dwóch dekad. One porywają tłumy do dzisiaj. To są numery, to jest energia, to jest klimat, który nigdy nie przebija. Dominik z Olkusza. Tak sobie zapragnąłem ostatnio mieć czajnik z Olkusza. Słuchajcie, taki ładny, z jakimiś kogutkami czy coś. To nie dzisiaj nie takie proste. Bez napisu czajna. Naprawdę. W 97 roku, kiedy wpadł mi ten numer do ręki. Na płycie winylowej. Jejku. Grałem chyba 30 razy podczas jednego programu. Bo w całym tygodniu piąteczek z DMC, pozdrowionka dla całej rodziny. Ja dziękuję. Łukasz z Holandii. Kamil ze Skokowej pozdrawia DMC maniaków. Najlepszego z Amsterdamu dla wszystkich. Party time. Marcin, musieliśmy nazwę zmienić. Classic DMC po prostu. Kapitalnie, kosmicznie, bosko. Byłem 3 dni w Trójmieście. Przepiękna aglomeracja. Pozdrawiam wszystkich, w tym Szymona, Piotra i Bartka. Udanego wieczoru dla wszystkich. Krystian Częstochowa. No w sumie to tak, napisał Ada do nas taki tekst. Macieju, powiem ci, że Kanda Brooklyn Bones to prawie jak nowość, chociaż od 9-9 trochę minęło. No coś w tym jest, naprawdę, coś w tym jest. Pozdrówki dla wszystkich DMC maniaków. Wróciliśmy z Sarbinowa, pozdrawiamy wszystkich z Ostrowa Wielkopolskiego. Adam i 3 dziewczyny.

to jest muzyczna nazwa, z DMC to jest Elektronika bez granic. Dzięki mistrzu, pozdrawiamkę dla wszystkich. Maniek was pozdrawia. Wysokie loty dzisiaj. Grzesiu z Wałbrzycha pozdrawia najpiękniejszą żonę na świecie. Na czarnej. Do ekipy TKM z Wrocka. Prześlij pozdrawionka Benek. Słuchaj Tomaszek, Agata już jest zajechana. Dajmy jej odetchnąć. Maciejku, Janek leci do Polski na urlop 3 tygodnie.

0: skręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.
4: Uwaga! Jesteś początkującym twórcą? Składasz dźwięki? Robisz muzykę? Niech to usłyszy cały świat! Wyślij swoje demo na adres m.wowk@muzycznyradio.pl. Utwory przesłuchamy i ocenimy, a najlepsze umieścimy w zestawieniu. Daj sobie szansę. W DMC potrafimy docenić najlepszych.
5: DMC napędza Park Beats Festival. Potęga dźwięku, światła, emocji i muzyki.
6: Słuchajcie, umówmy się tak, jak nie odpisuję na jakiegoś maila, bo trochę tych propozycji waszych przychodzi, to znaczy, no, coś tam jest nie halo, no. A jak dobre, to wrzucam od razu. Radiowców i DXR-ów, Macieju pozdrów gorąco wszystkich na całej kuli ziemskiej. Piotr Opolski. Łezka, Maciejku, łezka w oku, a serducho mocniej bije. Get ready, bounce. Why don't you dance with me, Tomek? No po co to gramy? Luboń. Michał, pozdrówki dla ciebie. I Mądzela też Michała. Pozdrawia Tomek z Poznania.

Uściski z Niemiec dla Jacka i Andrzeja. Bawcie się dobrze. Studniska Dolne. Rady Boskie, ale energetycznie się zrobiło. Mechow Koszeńsko. Lubiechowa pracuje przy rytmach DMC. Startujemy o góry. Marcin. Monia z Oleśnicy Najlepszego od Emila. Witam, pozdrawiam wszystkich znajomych. Słucham DMC, Kobra Lubin. Właśnie wyszedłem z basenu, pozdrawiamkę dla sąsiadów. Mam nadzieję, że nie będą mieli mi za złe. Trochę pohałasuję. Bartek Gocieszowa.

przede wszystkim napisał Grzesiu do nas. Witam, witam w ocu. Najlepszego dla wszystkich kochających zjednoczonych z muzyką elektroniczną. Szczególne pozdrowienia dla przyjaciela. Dla Darka, który jak zwykle nie zawiódł mnie. Dla mojej żony. Ładzi, kochanie, będzie dobrze. Pozdrawiam również Macieja. Co z tym Dorotą? Dla wszystkich, którzy niebawem będą się bawić w Iłowej. Park Beats, Grzesiu z Goznicy, okolicy pozdrawiam. Najlepszego.

czwartek, dobry wieczór wszystkim. Macie wszyscy wielkie serducho od Sylwii i Bartka dla Basi i Martiniego, Marcina, Reni, dla Zosi też, Michała, Asi, Mirka, całej braci DMC. Nie możemy doczekać się, kiedy wszyscy spotkamy się w Iłowej pod napisem DMC. Bartek Zdrówka, do zobaczenia. Cześć załogo DMC. Protawa jest z wami, Piotrek.

Znaczy, jaka bomba na słuchawkach, jak to lata. Ale ty hipotryta jesteś, Maciek. Puszczasz takie nuty i mówisz, uważaj na słuch. Ręce opadają. No muszę tutaj.

No właśnie, takie emocje jak mamy w podkładzie powodują, że Trance od lat ma tak wielu fanów. To jest to uczucie, kiedy melodia trafia prosto w serducho i na kilka minut pozwala zapomnieć o całym świecie.

jest to, co jest najpiękniejsze w muzyce trance, moi drodzy. Jest ten moment, kiedy wszyscy stoją pod sceną. Kiedy melodia osiąga szczyt. I wszyscy czekają ten jeden moment. Światła, lasery, uniesione dłonie, kiedy wszystko huknie razem.

dreams. Tak Macieju, odpaliłeś sentyment. Przypomina mi się cała moja młodość w Wielnej Górze. Klub Paradise pod Baniakami. Jeszcze jakiś, który nas nie pamiętam. Uważaj na siebie, bo jesteś w autku. Nie rozkojarzaj się. Nie słuchaj, jedź do domu.

Szymon z Głogowa leci z nami Dreamsy Maniakami. Maciejku, w Dublinie końcówka urlopu nie tak szybko minie, gdy DMC w głośnikach płynie. Degustator z Kalniaków, pozdrawiam wszystkich DMC maniaków. Przede wszystkim życzymy najlepszego dla jutrzejszego solenizanta imieninowego, degustatora Chrisa. Degustator St. John Dublin.

Tom Błaga, jakiegoś klasiora, dobra. Totalny old school. Dobry wieczór, uściski dla wszystkich. Dla Grzesia z Belgii. Do zobaczenia w Iłowej.

Funk Beats i Łowa. Już odliczam dni, godziny. Do zobaczenia, Macieju. Przetrzymamy z Bronkiem wszystko, co trzeba. Pozdrowionka dla Ani, z Bartkiem i Sylwią. Justynka. Buziole dla Zosi, Kamil, stary Wołów.

Oleńka z Uroczyska was ściska. Lubin. Melduje się na GG od jakichś 18 lat, może 20. Pozdrawiam wszystkich. Łukasz ze Zgorzelca, fanatyk Blank & Jones. Witam, melduje się z nocnej zmiany, z nocnej trasy. Polska, Niemcy, szybkie kółko, oczywiście w rytmach DMC. W piątek kilometry lecą po prostu pięknie. Patryk z Lubania.

stronę śląską. Strony śląskie, w szczególności dla mojej żony Sylwii pozdrowień moc, która broniła pracę magisterską. Gratulacje Marcin, stronie, trzymaj się, uściskaj od nas też. Gratulujemy pani magister. Czołem załogo DMC Jarek z Oleśnic. Macie uścich od Marcina ze Zgorzelca. Ula Emila, przyjaciele, znajomi, najlepszego. I Kubików z Komarna. Arek z Jasienicy Lubuskie leci. Dla Basi z Pińska pozdrowień moc i Macieja z Iłowej. Łukasz. Maciejko, zawsze Brooklyn Bones robi robotę. Pamiętam, jak bawiłem się na dyskotekach przy tych wszystkich nutach. Jojo Pumba z Głuchowa. To też coś zagramy, może coś. O, teraz wjechał klasyk. Oj. Pozdrowienka na wszystkich z czata. Zapraszamy na czata, budzimy się, bo tam wszyscy śpią. Milusia was budzi. Biloty na Iłową kupione, widzimy się na żywo. Czesiu. Pozdrówki dla Starej Gwardii DMC. Maziego, młodego, flagowego, Piotrka, całej reszty. Geriatrii, Rafał. Aka doktor Krtekow.

0: Pozdrowienia z łowiska Kazimierz Sączkowie. Pozdrawiają.
1: Krzysztof.
0: Jakub.
2: Krzysztof.
3: Filip.
0: Słuchamy was.
4: A jak nam rybki się jakieś dają łapać na DMC, czy nie bardzo? Dajcie znak. Coś tam macie, chłopaki, czy to tak rekreacyjnie?

Skanowa, wiesz, gdzie to jest. Pozdrówki dla wszystkich, którzy słuchają najlepszej listy i radia, muzyczne radio DMC. Najlepszego, Sławek, dziękuję za miły tekst. Sprotawa, stara gwardia, lata z wami. Na posterunku Romek, ten od chlebka. Cześć prezesie, pozdrowionka z Iłowej dla wyspy i wszystkich DMC maniaków. I had a dream last night.

No, Macieju, chyba dzisiaj w piwnicy byłeś. Tak, powiem ci, że sprzątam garaż, naprawdę. Setki winili odświeżone zostały. Układam je teraz, zamówiłem nawet specjalne szafki. Coś z nimi zrobimy, na pewno coś fajnego. Słuchajcie, teraz numer, ja wrócę do GG jeszcze dzisiaj, bo tutaj mamy sporo roboty. Ale musimy zagrać utwór, który nie, no, dzisiaj jakoś tak mnie fajnie nakręca. Fajnie w ogóle nastraja. Mam nadzieję, że macie podobne

Yes, I can. Mike Chermix, Bix. Słuchajcie, a was dzisiaj zaskoczę. Nowa wersja. Alex Morf, Sylwia. An Angel's Love. Najwyższa nowość dzisiaj. Zremiksował Ben Nicky. A zatem warto zostać. Jeszcze trochę pomęczyć się z nami. DMC maniakami.

Moment, rozumiem, Tuscan. Nowy numer, mam nadzieję, wam się spodobał. Taki troszeczkę inny, co?

0: The highest is a rhythm, the melody divine. We rise and fall as we keep in line. Like Donna, I feel love, so true. Once the night falls and shadows away, we will dance through the lights.
1: Pozdrawiam DMC maniaków, Dawid Czerwony Kościół i swoją żonę Marię.
2: Wlatuję teraz do Messnera z Lwówka Śląskiego, spóźniony, ale jestem, jak co tydzień. Uścichy dla Szeszuni. Richard Corby. Miałem w tym tygodniu 35 urodziny, świętuję samotności, ale z najlepszym programem i tyle. Najlepszego dla ciebie, bracie. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Damian z Oleśnicy. Trzymamy za ciebie kciuki. Hej, hej, powodzenia.

Witaj, drygencie DMC, degustatorów, skalników, pozdrawiam DMC maniaków, obchodząc przy okazji wigilię moich imienin, niestety, już internetowo, bo urlopowicze się rozjechali do swoich rezydencji. Dinozaur, DMC, degustator, Chris. Najlepszego dla gości dzisiaj sobie wędruję na Podkarpaciu. Krystiana ściska i Sebastiana, goście z Ulesia i wszystkich. Najlepszego. Witam jak zawsze. Serdeczny uścisk dla wszystkich DMC maniaków. Kolejny piątek z dobrym, fajnym bitem. Mimo zmęczenia, naprawdę dodajecie fajnej energii. Ściskaj mojego brata, bratową, wszystkiego najlepszego. Na starej drodze życia. Dla siostry Dolores, Łukasza z Pińska, Nawrotków, Justyny, Marcina. Dziękuję za wszystko. I Łowa, Maciej. Mega muzyka na obecny chaos w głowie. Serdeczności dla Sylwii i Bartka. Marcina, Justyny z Żar, dla Martiniego, Baśni, Macieja, Doroty, męża, Władzia z Nocnej Zmiany.

ale dzisiaj klimaty, delikatne, fajne klimaty. Tomek, pozdrawiam was z garażu. Maciejko, pozdrów mojego jedynego faceta, który potrafi wytrzymać z moim ADHD. Rafał z Wałbrzycha. Jest mój. Buziole. Śla Emilka. Lista to nasz numer jeden. Dziękuję bardzo. Co za czasy, ojciec z synem na siłowni. Pozdrawiam, Marcel. Dobry Polsko, najlepszego dla lecących. W kulki ze słonecznej Portugalii. Najlepszego. Krystek, Seba, poradzisz sobie.

Maciejko, dzisiaj gorące rytmy przez cały wieczór. Tego mi trzeba było. Pozdrów koniecznie Sebastiana, który samotnie słucha w Hamburgu. Moje gorące pozdro z tą muzyką dadzą mu otuchy. Wracaj do domu, skarbie. Najlepszego. Twoja Pumba. Maciejko, Michał jedzie specjalnie do Poznania, do mnie. No to życzymy mu wszystkiego dobrego, dalej drogi, powolutku i do celu. Najlepszego dla wszystkich, Zibi z Londynu.

Dobra, Adam, przyjadę. Dziękuję za propozycję. Będzie teraz je dopiero czyszczę. Drugi dzień. Jak wyczyszczę, będzie ładnie. Mowa o płytach. Michał z Lwówka Śląskiego. Dobry wieczór, DMC Maniacy. Pozdrowienia macie wszyscy ode mnie. Zapraszam jutro na piknik modelarski do Starej Kamienicy. Darek. Serdeczności dla DMC Maniaków od Magdy. Dziękuję za świetną muzę i dobry klimat. Z Wojciechowa wszystkich pozdrów.

0: dobry wszystkim. Michał z Częstochowy. Proszę o przebudzenie jakieś fajne. O. To nas obudzi. Oliver. Siedzimy na tarasie i słuchamy DMC.
1: This one is dedicated to all the ravers in the nation.
0: Henka, pozdrów i Kasieńkę. Hot, cold. Hej Macieju, wyłączyłem Tomorrowland dla DMC. Klaudia, strzegom. Dziękuję. Pozdrowie dla DMC Maniaku. Dla każdej Ani i Krzyśku z okazji zbliżającego się święta. Krzysiu Lwówek, Wielkopolski. Najlepszy bity, fajny klimat. Andrzej z Radomia. Aga i Tomek z Kawic, najlepszego. Co celowego, flagowego? No nie wiem, napisz coś, bracie. Żyjesz? Artur pozdrawia. Dagmarę z Oleśnicy. Damiana, nie Dagmarę. Jesteśmy razem, trzymamy kciuki.

No i tu mam Dorotę, Macieju, przetwory idą pełną parą. Ogóreczki, cukinie, pomidorki, słoiki stukają, a w takiej muzyce mogę siedzieć i wertować do białego rana. Pozdrawiam wszystkich, mojego brata Maciejki, jego żony Justynę z Iłowej, Grzegorza z Goznicy, Władysławy. Trzymam mocno kciuki, robaczki za was.

jedzenia pozdrawia wszystkich DMC maniaków. Najlepszego, zawsze z wami. Imprezowe Audi lata sobie, S8. Pozdrawiam wszystkich, którzy płyną z muzyką DMC. Konrad. Maciejko, depresja to naprawdę lipa. Nie polecam, a dzięki mojej fantastycznej terapeutce wszystko się udało. To zatrzymamy kciuki. Wszystkiego

Aga, najlepszego dla wszystkich, którzy latają. Grzesiu, Czarna Wałbrzych, Nowe Miasto. Kolejny piątek, a ja rano do pracy. A chrzanić tą robotę. Najlepszego ze Strzegomia. Piotrek. DMC gra wszędzie, nawet w Portugalii, na plaży. Jejku, naprawdę? Zuza, Aga i Wojtek, najlepszego. A ja pozdrawiam pana, który teraz pod naszą redakcją jedzie z potężną polewaczką i sprząta nam, czyści nam ulicę. Dziękujemy za twoją pracę.

Agnieszka napisała, nie pozwalacie mi spać. No jakie spać? Jakie spać? W piątek przed północą. To grzech. Niewybaczalny grzech.

Wleźcie wysoko. Gmina Ruja, przy DMC dzisiaj się buja. Krzyszka, Harmoszka i przyjaciele, pozdrowy. Oni dłubią sobie przy motorach w garażu. Artur też. Chris, 30 lat to tak naprawdę niewiele. Kleine Maus.

0: dobry hype w GMC. Teleportacja. 30 lat do tyłu. Czemu nie?
1: Hypa, hypa! Hypa, hypa! So beautiful to see your hands in the air.
0: Kto ma siłę, ręce w górę.
1: Put your hands in the air.
0: No nic, że nie jesteśmy na parkiecie.
1: Come on.
0: Piątek to jest jeden wielki parkiet. Tam, gdzie są fale. Tam, gdzie jest dźwięk. Tam, gdzie jest moc.

kto ma siłę, zasuwa z nami, dymi się maniakami. Czarna z Wałbrzycha. Grzesiu obecny. Już odleciał.

nagranie dedykuję wszystkim tym, którzy pamiętają klub. Klub Paradise. Zawsze to graliśmy o północ. Gasło światło, laser, maszyna do dymu.

0: No to mam nadzieję, że Rejwersi troszeczkę odetchnęli. Tak czy nie?
1: DMC. Jedyna taka lista w Polsce.
0: Zapraszam was teraz Atena.

0: Kiedy to minęło? Nie mam pojęcia. Ghost. Future We Go. Na trzecim Skuter dwójka. A na miejscu pierwszym.
1: Numer jeden. Listy

of the real world.

0: Ein Music, We Talk About Dreams w remiksie Jorisa. Na miejscu pierwszym 1400. 39. wydania listy DMC. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą asystę. Polecam się w niedzielę po 18. To finał 1400. 39. notowania listy DMC. Podziękowania dla Bartka, dla Krisa, dla Gosi, dla Dominiki. Dla Piotra, Filipa, Maciejki, Grzesia, Mateusza i was wszystkich. Dziękuję bardzo.
1: Hey, what's up? This is Armin van Buuren. A big hello to all the listeners of Musician Radio and welcome to my music world called A State of Trance. Are you ready? Here we go.